0: была за мне ту.
1: Самые хиты.
2: Kiss FM. Props and bangers.

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca. I mam na stałe dwie
1: nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że do...

potrebna mi. Dobre, dobre, dobre.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona

0: Reklama.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Teraz ostatnia reklama.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.
4: Come on, nice.
0: Props and bangers. Same hity. Kiss FM.

0: yeah, you know what it is.
1: Szanowni Państwo, otworzył tę rozmowę mój dzisiejszy gość, Antek Pik Pik. 7 sierpnia premiera twojej płyty miała miejsce, A-Star, debiutancka płyta Antka Pik Pik, czy też Pik Pika, w zasadzie jak powinienem, bo jestem przyzwyczajony mówić do ciebie Antek Pik Pik. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle.
2: No to jest moja ksywa na Instagramie, nie?
1: Okej.
2: Artystyczna to jest po prostu Pik Pik.
1: Czyli powinienem mówić debiutancki album Pik Pika, czy debiutancki album Pik Pik.
2: I tego też nie wiem, nie? Ogólnie myślę, że Pik Pika brzmi tak, kurde, nie wiem, myślę, że gorzej brzmi niż okay. Pik Pik.
1: Ale z drugiej strony dziwne nie odmieniać, nie? Nie,
2: no wiadomo, ale w sumie, dla mnie to w sumie trochę nie ma znaczenia, nie?
1: Okej. No. To po prostu będę omijał twoją ksywę, żeby nie sprawić ci przykrości.
2: Omijaj mi tą ksywę, jest tak ciężko dla mnie, kurde.
1: Słuchaj, sam sobie taką wybrałeś, no.
2: No naprawdę, serio.
1: A jesteśmy 2 lata po naszym pierwszym spotkaniu, kiedy widzieliśmy się przy okazji premiery twojego pierwszego wspólnego singla z twoją siostrą, z Marianną Matyją. Co się zmieniło w twoim życiu od tego czasu? 2 lata się nie widzieliśmy, chłopie, to kopę lat.
2: No właśnie. Ja mam wrażenie, że ogólnie za każdym razem, jak tutaj do was przychodzę, to jestem w jakimś totalnie innym takim stage'u życia. I mam takie refleksje, że kurde, nie no, ja pamiętam, jakim ja byłem wtedy szczylem, nie? Jak ja byłem po prostu jakim mały, w ogóle nic nie kumałem, co nie? I w ogóle nie rozumiałem, o czym ja w ogóle gadam, ale myślę, że za 2 lata na przykład, jak się znowu spotkamy,
1: powiesz dokładnie to samo.
2: To też pewnie powiem to samo, nie? Ale dużo się zmieniło, no. Myślę, że przeskillowałem na pewno w muzie. Jakoś też tak bardziej mam jakąś taką wytyczoną drogę po prostu w głowie, w jaką stronę chcę iść i tak dalej, i jak to ma brzmieć, o czym to ma być. No, a życiowo w sumie coraz lepiej, coraz fajniejsze projekty, bardziej szalone i tak dalej, i w sumie coraz jestem bardziej zadowolony, więc w sumie wszystko kozak.
1: Powiem ci, że miałem bardzo podobną refleksję odnosząc się do tego, co powiedziałeś, jak obejrzałem sobie dzisiaj kawałek tego naszego wywiadu sprzed 2 lat o. I patrzę w ogóle na siebie nawet też i mówię, ja tak wyglądałem w ogóle, nie? To jestem ja. I mam wrażenie, że też jestem w kompletnie innym miejscu w życiu, nie? Że jakby świadomość i tak dalej, to skacze wykładniczo w ogóle, im starszy jesteś, nie?
2: Tak.
1: Że no tak sądzę. Nie wiem, czy też tak masz.
2: Kurde, no już właśnie... Trochę u mnie już jest ten moment, nie? Kiedy tak się zastanawiam, czy jestem jeszcze mega młody, czy właśnie jestem już, wkraczam w jakąś taką erę
1: dojrzałości, dorosłości?
2: No, okay. No. Wiesz, że mam...
1: Czym to się objawia?
2: Chyba po prostu liczbą. W sensie, okay, że w grudniu mam 24 i pamiętam, że jak myślałem o takich 24-latkach, jak miałem, nie wiem, 19 lat, 20, nie wiem. Jezu, jakie staruchy, nie wiem, co to jest w ogóle. Czy ja w ogóle się jeszcze będę interesował internetem, czy ja w ogóle będę oglądał memy, może coś? No, nie wiem.
1: A jak wyobrażasz sobie siebie w wieku 30 lat na przykład, to co widzisz? Taki, nawet jeżeli tego nie robisz na co dzień, to jak teraz sobie myślisz o sobie w wieku 30 lat, to gdzie jesteś, z kim, w jakim, nie wiem, anturażu, czym jeździsz, czym się zajmujesz?
2: Myślę, że zajmować się na pewno muzyką, to zdecydowanie, w sensie, no na pewno zostanie ze mną na długo, czy to w formie po prostu jakiejś swojej solowej kariery, czy to z kimś, czy to, nie wiem, komponując cokolwiek, ale tak życiowo to nie mam pojęcia, ja nie wiem, nie? Nie mam pojęcia, nie wiem, serio.
1: Czyli nie masz takich, nie wiem, milestone'ów, które musisz sobie odhaczyć, że kiedyś spisałeś sobie bucket listę, co zrobić przed 30 i musisz to odhaczyć, że 31, nie. Mam 2 dzieci na przykład, tak? Jedno w znaku koziorożca, a drugie wodnik.
2: Nie, no trochę na to przyjdzie czas, nie? Kiedy poczuję. I może to się stanie za rok, albo może za 10 lat, albo za 5, nie wiem. Nie wiem nigdy. Ale nie, no raczej właśnie właśnie idąc jakimś takim schematem, to raczej właśnie nie mam go, nie? Mhm. Nie. To po prostu się zobaczy w sumie. Jak nie będzie żadnej zmiany, no to okej. Okay. Tak, takie życie wytyczyło mi drogi po prostu i tyle.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteś szczęśliwy w takim razie w tym momencie?
2: No tak, no. Mega.
1: Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
2: Tak, uważam, że tak. No, ale uważam, że to jest duża zasługa jakaś taka moich rodziców, wydaje mi się.
1: O.
2: No, że jakoś tak, tak sobie ostatnio przekminiałem, że w ogóle chyba nie mam traum życiowych i jakichś takich złych, jakichś takich momentów, gdzie mógłbym wspominać, że coś złego się naprawdę stało, nie? Tak, tak znaczącego. Chyba, że nie przykuwam do tego dużej uwagi i po prostu jakoś, nie wiem, albo mam twardą dupę, czy coś takiego, nie wiem, ale wydaje mi się, że serio po prostu w każdym etapie jakiegoś mojego życia i w dzieciństwie i w sumie jakimś tym takim wieku okołoszkolnym i w sumie teraz, no to wszystko, czego się podejmuję, to w sumie jakoś tak i wychodzi, no i w sumie otaczam się mega spoko ludźmi, nie?
1: No. Spoko, że to doceniasz, bo ja mam wrażenie też, że bardzo często ludzie, którzy mają podobną sytuację, czyli nie przeżyli jakichś traumatycznych sytuacji, nie mają właśnie do czynienia z, nie wiem, jakąś niewiarygodnie dużą ilością, powiedzmy, zła ogólnie w swoim życiu, to mają takie skłonności do romantyzowania tego, nie? Że właśnie, że kurde, wiesz, oglądają wszystkie gangsterskie filmy i mówią, o, chciałbym być ten gość, nie? Na przykład. A rozumiem, że u ciebie to tak nie działa, że nie masz tak.
2: Nie, nie, ale nie uważam, że to jest w sumie złe, na przykład, nie? W sensie wytaczanie sobie jakichś takich a la idoli, co nie, jakichś takich wzorców. Na chwilę możesz być gangsterem, spoko. Git, nie? No.
1: W sumie twoja ksywa wzięła się od gangsterskiego pik-pik, tak? Bo to jest, mówisz, że od Malika.
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: Wydawało mi się, że oglądałem twój rolkę z wywiadu z Szymonem Fuksem i mówiłeś tam, że to właśnie zaczęło się od tego.
2: Ogólnie nie. To
1: ty
2: chyba
1: coś wyciął z kontekstu, cwaniak, w takim
2: tak,
1: razie.
2: Serio?
1: Wydaje mi się, że tam był taki opis albo, kurde, to było parę dni temu, jak to oglądałem.
2: Serio?
1: No.
2: Kurde, no to sobie nie pamiętam, ale nie, ogólnie prawdopodobnie to wyszło z kontekstu takiego, że każdy myśli, w sensie może nie każdy, ale dużo osób, po prostu spotykam się z tym, że dużo osób mówi, że to jest po prostu od Malika,
1: no.
2: Nie? Pik, pik, ha, ha, ha. I w sumie, szczerze mówiąc, też bym tak myślał, nie? Bo to jest, w sensie, ogólnie zajebiście to brzmi i tak dalej.

0: która ogląda tylko sam początek czegoś i później wyciąga wnioski. Że ty powiedziałeś po prostu na początku tej rolki, że wszyscy myślą, że wzięło się to od Malika i potem skończyłem oglądać. I dlatego teraz sieje dezinformacje w internecie.
1: Tak.
0: Dobrze, jesteś na miejscu i że to wyjaśniłeś w takim razie. Jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym amerykańskim rapie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście jeszcze stosunkowo niedawno było tak, że słuchanie polskiego rapu... No owszem, byli ludzie, którzy to robili, ale jednak ten rap zagraniczny to było to takie bóstwo, nie? Do którego każdy chciał dążyć, nie? Które każdy pokazywał za przykład. W 2026 roku mam wrażenie, że jest kompletnie odwrotnie. Że polski słuchacz totalnie się przewartościował i że polski rap jest teraz totalnie na podium, na pierwszym miejscu pudła, a amerykański, owszem, istnieje tak raz do roku, jak jest cloud, to możemy się pojarać trochę trapem, nie? Też masz takie odczucia, że polski rap jest na fali?
2: No, myślę, że zdecydowanie nie. No to bardziej sobie tak patrząc, już nawet nie porównując polskiego rapu do amerykańskiego, tylko bardziej amerykański na przykład do UK, co nie? Że tam po prostu powstało tyle takich świeżych ksyw, jakichś świeżych brzmień, że ludzie też bardziej po prostu wolą się jarać UK niż Ameryką.
0: Tak.
2: A w sumie jak później mają wybór pomiędzy UK a Polską, no to też są po prostu dwa różne brzmienia też, co nie? Ale no konkluzja jest taka, że ogólnie zajebiście. Że ogólnie zajebiście, no bo po prostu więcej ksyw z Polski ma tak jakby... Ma potencjał.
0: Tak.
2: No i po prostu coraz więcej ludzi słucha polskich artystów, no i zajebiście, nie? W sumie do tego dążyliśmy trochę, nie? Dążyliśmy. Nie wiem, czy mogę w sumie też być tak jakby częścią tego, no bo dopiero realnie wydaję numer od 3 lat, nie? Ale kultura, no tak jakby zrobiliście to.
0: Jestem ciekaw, czy albo w zasadzie nie czy, tylko kiedy będziemy świadkiem takiego follow polskiego rapu. Bo to jest jak ze wszystkim, nie? W sensie wydaje mi się, że w pewnym momencie będziemy już po prostu w piku popularności. I to będzie tak samo jak z amerykańskim rapem, gdzie on po prostu zacznie się nudzić, bo zacznie być taki sam, nie? I kiedy się odbijemy od tego szczytu? Gdzie jest ten szklany sufit dla polskiego rapu? Wydaje mi się, że już od paru lat ludzie mówią, że to się zbliża, ale jeszcze nie nadeszło, nie?
2: Wiesz co, nie wiem w sumie.
0: No to jest takie bardziej analityczne, filozoficzne pytanie.
2: No ja myślę, że... Nie, w sumie trochę nie mam zdania, co nie? Uważam, że tyle się jakiś tam świeży ksyw pojawia w Polsce i jakichś takich fajnych brzmień, że ludzie kombinują, nie? I to jest mega spoko. Że w porównaniu do zeszłego roku, czy na przykład do właśnie czasu dwa lata temu, no to po prostu z roku na rok, no to pojawia się tyle zajebistych ksyw, że mega spoko.
0: Próg wejścia też się zmniejsza za każdym razem, mam wrażenie. Nie? Mm-hmm. Moim zdaniem moment, w którym w ogóle weszło AI i pozwala na robienie muzyki, no to już ten próg jest, szoruje po dnie po prostu. Mm-hmm. Nie? I jakie ty masz podejście na przykład? Korzystasz ze sztucznej inteligencji w jakichś twórczych celach, powiedzmy?
2: Szczerze mówiąc nie.
0: W ogóle? Nawet nie wiem. Podaj mi 5 raperów, którzy mogą mnie zainspirować, albo coś
2: nie,
0: takiego.
2: Nie, w ogóle nie. W sensie, jeżeli chodzi o digowanie muzy, to w sumie po prostu ja bardzo dużo samemu czasu spędzam na digowaniu na Spotify'u, nie? W sensie pod względem algorytmów, bo no Spotify ma zajebiste algorytmy. Mhm. I realnie no codziennie znajduję mega spoko jakieś numery i tak dalej, które mi się inspiruje. W sensie któryś, no w sumie tyle. Ale z AI, no to w sumie nie, bo ja nie wiem trochę, jak się tego używa. Okay. Mam ChatGPT i mam ChatGPT Plus. Aha. Właśnie. Używałem na przykład do robienia jakichś tam mock-upów takich ciuchowych, nie? Jak na przykład mam coś w głowie, jak sobie tworzyliśmy merch, czy w sumie na przykład była ta kolaboracja ze Swarovskim, co projektowałem, to też po prostu próbowałem tak jakby wrzucić to, co mam w głowie po prostu na mock-up, żeby to przedstawić, ale też jakoś słabo to wychodziło w ogóle i tak się odezwałem do ziomka, który w sumie jakby do po prostu ziomka grafika i też ogólnie no w sumie tyle. Ale czy jestem fanem AI? Informacyjnie spoko, zajebiście. i tak dalej, ale...

0: twórczo uważam, że nie. Nie? Jakoś nie próbowałem w ogóle tego używać, bo może się boję, nie wiem. Ale tak uznaję, że w sumie to, co od serca chodzi, to najlepiej, nie? Ale mam na przykład przyjaciółkę, która robi jakieś disy na po prostu swoich najlepszych ziomali.
1: Okej. Okay.
0: I właśnie z tą apką Suno chyba, czy Sumo?
1: Suno, no.
0: Suno, Suno AI. I no to jest...
1: Nie? Bo potrafi.
0: To jest szalone, nie? Mm-hmm. Że ona ma po prostu, no nie wiem, może z 8 linijek tekstu, 12 i to już robi cały numer bazowany na tym i to nie brzmi obrzydliwie, nie? To, właśnie to jest przerażające, że to nie brzmi obrzydliwie.
1: Tylko wydaje mi się, że cały czas jeszcze jesteśmy w tym momencie, gdzie można jeszcze mniej więcej domyślić się po tym, jak brzmi piosenka, czy ona została zrobiona przez AI, czy nie. No. Ale im dalej w las, tym trudniej będzie nam to zrobić, nie? I nagle znajdziemy się w momencie, z ręką w nocniku się obudzimy wszyscy, że na nasze ulubione playlisty na naszych serwisach streamingowych, czy nawet w FM-ach, oby nie, zaczną być grane te numery. Podejrzewam, że numer Rubbers od Phoenixa Flexin, nie wiem, czy kojarzysz ten kawałek.
0: Nie.
1: Nie kojarzysz? To zaraz ci go puszczę w ogóle, bo to jest... podejrzewam, że słyszałeś go raz chociażby. Mm-hmm. To jest gość z Shoreline Mafii, który zrobił numer właśnie Rubbers, który był totalnym viralem na TikToku i nie tylko zresztą. No i okazało się, nie wiem, miesiąc później, choć były domysły wcześniej, że to jest numer zrobiony właśnie przez sztuczną inteligencję, nie? Szczególnie patrząc na to, jak ten gość wykonuje go na żywo. Po prostu nie potrafi tego zrobić najzwyczajniej w świecie, nie? A to był raper. To poczekaj, puszczę ci, żebyś miał referencję. O, to jest to.
0: A, znam, no. Serio to jest AI? Serio?
1: No. To znaczy, wydaje mi się, że nie padła taka stuprocentowa i ostateczna deklaracja od samego Phoenixa, ale wydaje mi się, że już producent bodajże się do tego przyznał. Poza tym naprawdę wystarczy sprawdzić, jak Phoenix Flexin śpiewa tą piosenkę na żywo. I to jest kompletnie co innego, nie?
0: No to jest crazy, no. Ja vibe'owałem do tego numeru chyba z 20 razy przez ostatnie... 2 miesiące, czy coś takiego z ziomalami?
1: Stary, ja miałem takie wyrzuty sumienia, bo miałem dokładnie tak samo, nie? Też naprawdę podobała mi się ta piosenka. Mówię, o, raper, który robi, wiesz, gangsterski...
0: W ogóle jest zajebisty numer, no.
1: Rap z West Coastu, robi nagle synth pop, synth wave z lat 80., nie? Jak w Vice City. A okazuje się, że to nie on, to Suno. Więc widzisz, sam już dałeś się złapać, nie?
0: Tak, no.
1: I sporo z nas.
0: No i trochę później, czy wiesz, czy w sumie słuchasz czegoś, bo ci się podoba, czy właśnie nie będziesz tego słuchał, no bo w sumie tak się nie powinno robić, nie? Mhm, I tak jakby to jest jakiś taki pstryk w kulturę i po prostu to jest słabe, nie? No. Jakimi wartościami się, kurde, kierujesz?
1: No i widzisz, ale teraz, jeżeli AI zrobi piosenkę, która ci się podoba, to masz jej nie słuchać tylko dlatego, że to jest nieetyczne? No widzisz, za gwóźdka.
0: Ja bym ogólnie był bardziej za właśnie tym, żeby nie słuchać, nie? Mhm. No bo to, wiesz, to jest... To nie ma duszy. Mhm. Po prostu. Mhm. To nie ma duszy.
1: Pełna zgoda. Pytanie, wiesz, to człowiek nadaje duszę rzeczom, nie? Więc... Może to zrobić jakby z perspektywy tej trzeciej osoby, czyli coś nie ma duszy, ale ty do tego podejdziesz i nadasz temu sens, to nagle zaczyna może ją mieć. No ale filozofujemy chyba trochę za bardzo, wydaje mi się, mój drogi. Ale podoba mi się strona, w jaką idzie ta rozmowa. Pytanie, od którego zaczęliśmy, to było pytanie, co zmieniło się w twoim życiu przez ostatnie 2 lata
0: bez
1: od naszego spotkania ostatniego. Skończyliśmy na Phoenixie Flexin i utworze Rubbers i rozkminach o etycznych kwestiach słuchania muzyki robionej przez AI. A moje drugie pytanie brzmiało w ten sposób. Na pewno jeździsz trochę lepszym samochodem, Wing. Audi RS3 oklejone w twój nowy album?
0: Tak, no.
1: Czy tak się debiutuje dzisiaj na rynku muzycznym?
0: Myślę, że nie. Myślę, że to by po prostu... no właśnie tak sobie myślałem, czy w ogóle to robić. Oklejać po prostu furę. Mhm. I uznałem w sumie, że jeden taki głupi mega wydatek na jakiś czas... Tu już nie mówię o jakimś tam okresie, no po prostu jakiś czas, no to spoko, nie? W sensie tak sobie myślałem, że jeżeli mam po prostu opcję już żyją z tym życiem, mam 23 lata i tak jak będę miał po prostu 30 lat i sobie pomyślę, kurde, mogłem w tym wieku po prostu, miałem kasę na to, żeby sobie okleić furę i po prostu mieć furę z Need for Speed'a i mieć, no, w sumie tyle. I czemu tego nie zrobiłem? No to bym żałował.
1: No jasne. No, jasne.
0: Myślę, że bym żałował.
1: To jest chyba odpowiedni czas, żeby robić takie rzeczy po
0: no
1: prostu.
0: No tak, no w sumie tak. Mhm. Kiedy, jak nie teraz.
1: I chyba byłeś na wakacjach niedawno też, to się... Czy się...
0: Byłem, no.
1: Gdzie byłeś?
0: Kurde, byłem... No właśnie trochę to tak wyszło, że wydałem album i kurde...
1: I uciekłeś.
0: I uciekłem, a tak nie miało być. Okay. Tak nie miało być. Ale no w sumie i tak głównie tak jakby moja komunikacja z widzami, ze słuchaczami przeprowadzam w sumie ją przez Instagrama i TikToka, więc w sumie to trochę to ma znaczenie, nie ma znaczenia, nie, raczej nie ma znaczenia, przynajmniej u mnie. Może tak mi się wydaje, ale no tak wyszło, że w sumie wleciałem do... Byłem w Nicei. Byłem w takiej miejscowości Ravello we Włoszech. Mhm. I... W Poznaniu?
1: Na wakacjach w Poznaniu, no.
0: No. Aha. No i w sumie tyle. No i... Te pierwsze dwa tripy to były bardziej takie odpoczynkowe, bo przez w sumie długi czas jakoś tak nie miałem takiego czasu, gdzie leżałem tydzień i w sumie mogłem sobie się zająć social mediami tak w ogóle bez żadnej przekminy i sobie tak odpoczywać. Mhm. I w sumie to było jedyne, o czym tak... Co tak jakby musiałem, bardziej chciałem robić, co nie? I tak sobie odpoczywałem w sumie z rodziną. I no, w sumie teraz jak wróciłem do Poznania, to w sumie nawalałem muzę przez cały tydzień i no, w sumie zrobiłem sobie takiego kampa z Kruchem, w sumie, z którym produkowaliśmy cały album, nie? I mega fajnie.
1: Płodnym artystą jesteś w takim razie. Trochę dopiero tak, wypuściłeś album i już do roboty.
0: Trochę tak, no bo jakoś miałem taką... artyści wydaje mi się, że będą wiedzieli, o co chodzi. Jakaś taka... trochę jak wydajesz album, to ja przynajmniej byłem taki trochę zablokowany, nie? Że miałem mega dużo pomysłów, byłem mega zainspirowany. No ogólnie, no kozak, nie? Serio. Jakbym po prostu wjechał do studia, to bym zrobił 10 numerów. No i w sumie... No i trochę czekałem na ten moment, kiedy wydam ten album, kiedy już będę mógł sobie trochę potworzyć. No i w sumie zrobiliśmy pełno materiału przez tydzień, nie? Pełno materiału.
1: Na kolejny album, który już za miesiąc.
0: Który już za nawet dwa tygodnie. Nie?
1: Na winylu.
0: No, czy na kolejny album? Nie wiem, ogólnie tak właśnie się zastanawiam trochę, w jaką stronę iść, ale wydaje mi się, że w sensie mam plan trochę, jak to zrobić. Ale trochę wydaje mi się, że w mojej takiej kwestii wydawanie następnego albumu w jakimś takim szybkim czasie, to nie wiem, czy jest sens po prostu, nie?
1: Mhm, raczej nie, no, wydaje mi się, że... No,
0: trochę muszę się bardziej dostosować do rynku i do jakiejś takiej formy i... No, ale mam to fajnie przeklinione, więc spoko.
1: Cieszę się, czekamy w takim razie na dalsze ruchy, ale zanim dalsze ruchy, to przejdźmy do twoich obecnych. I moje drugie pytanie tego wywiadu, które miałem zadać po 25 minutach rozmowy, mniej więcej. No, coś takiego, mniej więcej 22 minuty. I to miało być trudne pytanie na początek, ale niestety nie będzie na początek, ale będzie nadal trudne. Daj mi swoje top 5 raperów of all time. Nieważne, czy z Polski, czy z zagranicy, jak chcesz, możesz zrobić i Polskę, i zagranicę w top 5, albo możesz podzielić sobie na top 5 zagranica i top 5 Polska.
0: Dobra, to myślę, że podzielę. Kurde, mogę ściągnąć po Spotify?
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobra, ale myślę, że... Kurde, no to jest ciężkie
1: to jest
0: pytanie.
1: Pytanie. To jest trudne
0: pytanie. To jest ciężkie pytanie, ale myślę, że zdecydowanie z takich... zagranicy... To na bank znalazłby się tam, muszę tak hierarchicznie?
1: Nie.
0: Okej, okay. To na pewno by się tam znalazł Mac Miller, na pewno by się tam znalazł Kendrick Lamar, mimo tego, że Kendricka nie słucham aż tak mega dużo, ale uważam, że po prostu jest, no MC, no mega dobry MC. Mm-hmm. Mega dobry to też jest tak, może nawet ujmujące. Kogo bym jeszcze dał? Ja myślę, że, no, myślę, że bardziej z jakiejś nowej szkoły, nie? Mhm. Lil Yachty, uważam, że...
1: O, żebym ciekawy pik.
0: No bo... No bo stary... Bo on ma mega dużo jakichś takich stylówek, co nie? Z którymi po prostu się utożsamiam i jest naprawdę dobry w tym, nie? Miał chyba tam, nie wiem, chyba rok temu albo dwa lata temu miał taki moment, kiedy realnie on chyba puszczał, albo miałem takie wrażenie, albo nie, ale wydaje mi się, że on puszczał stary co tydzień numer, jak Malik Montana przez chyba pół roku.
1: Tak, tak, tak.
0: I zawsze było coś innego, zawsze było coś takiego świeżego i no zajebiste.
1: On bardzo dużo współpracuje też z innymi artystami, pisze no, dla nich w ogóle rzeczy.
0: To jest mega fajne, nie? W sensie sam nawet też ten collab ich z James Blake'em, no to, no nie, no, no on jest takim pełnym artystą, nie? Ale też bym go właśnie wrzucił w top raperów. Jeszcze dwa zostały.
1: Tak jest.
0: Na pewno kogoś, jakiegoś gołta pominę, nie?
1: No słuchaj, już nie wymieniłeś, nie wiem, Jay-Z, Biggiego no właśnie, i NASA, no. Ale no. Nie da się, tak? Więc...
0: No, myślę, że je, na pewno.
1: Okay.
0: Kanye West. Aha. To zdecydowanie. I... Muszę zrobić dobre filtrowanie na ostatnie.
1: Na razie jest solidnie i ciekawie.
0: Tak.
1: Lil Yachty w top 5 raperów chyba jeszcze nie słyszałem.
0: Okej. No to... Na przykład, dobra, ostatnie miejsce myślę, że daję Guru z Gangstar.
1: Okej. Dobra.
0: No, ale chyba tak... w sensie za czasów takich licealnych, no to, to mam taki jeden kawałek, którego tak katowałem i no i też w sumie później po prostu sobie drogo słuchałem i tak dalej, ale no Gangstar trochę, no.
1: Podoba mi się to top 5, jest szacunek dla totalnej klasyki, jest szacunek dla protoplastów nowej fali, no i jest szacunek dla goatów absolutnych, czyli Kendrick i Mac Miller, myślę, że spokojnie jednym tchem wielu ludzi by ich wymieniło wśród goatów właśnie of all time. No to jeszcze Polska nam została.
0: Best kid.
1: To będzie prościej czy trudniej?
0: Myślę, że prościej, no bo mam po prostu mniej kandydatów.
1: Okej. Okay.
0: Ale no też zważając na fakt, że ja tak jakby nie słucham polskiego rapu od mega długiego czasu, co nie? Mm-hmm. To no w sumie to nic. Po prostu wymieniam. Myślę, że na pewno Mata i BDS by się tam znaleźli. Rychupeja.
1: Okej.
0: Okay. Rychupeja.
1: To jest ten guru z Gangstar.
0: Tak.
1: Obecny w top 5 tak. W Polsce też.
0: No i właśnie.
1: Mata, Rychu, PDOS. Jeszcze dwóch.
0: No chyba najbliżej mi ogólnie do jakoś miesiąc po prostu po raperach, których najwięcej słucham, co nie?
1: Totalnie fair.
0: No to myślę, że Sober.
1: Okej.
0: Okay. Dałbym Sober realnie. I... Tylko, że wydaje mi się, że właśnie kurde, no bo ja też tak nie patrzę po prostu stricte rapowo, co nie?
1: That's alright.
0: Bo bardziej artystycznie
1: wiesz,
0: po prostu.
1: Pewnie.
0: Bo
1: patrząc na to, że wymieniłeś Lil Yachty'ego poprzednio, no. To tak, na to wskazuje.
0: No to dajmy top 5 artystów. No i chyba ostatni to... Nie mam pojęcia. Chyba nie. Nie wiem.
1: Pik może po prostu.
0: Nie, myślę, że jeszcze nie.
1: Okej, okay. Ale będzie?
0: No pewnie tak, no. Pewnie się kiedyś znajdzie.
1: To mam tutaj pytanie o twoje aspiracje, to może przejdźmy sobie do nich od razu, w takim razie, skoro przy tym jesteśmy. Taka rapowa buta typowo, prawda, czyli że jestem raperem, jestem najlepszy, nikt nie jest lepszy ode mnie, to było bardziej trochę takie podejście, nie wiem, które królowało może z 10 lat temu. Dzisiaj też coś z tego zostało, ale mam wrażenie, że jest sporo więcej pokory w ludziach, jednak w artystach, szczególnie w tych debiutujących, w nowych artystach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. O tobie nie mówię, że dopiero zaczynasz swoją przygodę, no bo już parę ładnych lat jesteś obecny na rynku, natomiast wydajesz dopiero swój debiutancki album, więc możesz się poniekąd tak czuć. Czy mówisz teraz serio? Czyli chcesz być wymieniany przez Pikpika Juniora za 25 lat jako top 5 polskiego rapu obok Rycha P i BDS-a i Maty? Czy to jest twoja ambicja?
0: Czy raperów? Raczej nie wiem. Myślę, że na pewno artystów, nie?
1: Okej. Okay.
0: Myślę, że na pewno jest to moja ambicja, żeby po prostu być jednym z największych muzyków w kraju, co nie? Czy mi się to uda? Nie wiem, ale no... Wiesz, no będę próbował po prostu ze wszystkich sił, nie? Myślę, że na pewno... Na pewno pewność siebie w tym jest bardzo ważna, ale pokora również, ale jakoś tak... w sumie nie wiem, no po prostu, żeby nie przesadzić, nie? Mhm. Ale no jestem świadom, do czego jestem zdolny i no będę na...
1: Let's go!
0: Mega się tym jaram, nie? Więc...
1: ale i to słychać w twojej muzyce. Tak sądzę. I kompletnie szczerze, ja unikam jak ognia zapraszanie na rozmowy ludzi, których nie szanuję z jakiegoś względu. W sensie muszę kogoś szanować z jakiegoś względu, żeby go zaprosić, żeby z nim rozmawiać, bo wtedy uważam, że rozmowa jakoś się klei i mamy o czym w ogóle rozmawiać, tak? I u ciebie uważam, że mamy do czynienia po prostu właśnie z zajawą. Nie? I to słychać. Na twojej płycie najnowszym chociażby. Koniec smarowania, mój drogi. Odniosłeś się do pewności siebie, odniosłeś się do pokory. To ja zacytuję ci twoje wersy z intra do tej płyty, moi drodzy, którą właśnie wyciągam z mojej prawicy. Płyty, która prawdopodobnie odbija wam się teraz milionami świateł, ale cóż, niech tak będzie. A-Star, najnowsza debiutancka płyta. I teraz muszę powiedzieć niestety Pikpika, wybacz. Antka, najnowsza płyta.
0: Bo jak chcesz.
1: Dobrze, dziękuję. W końcu robię to, co chciałem od lat i nauczyłem się, jak w siebie nie wątpić. Tak, nawijasz w intrze do tej płyty. Gdzie twoim zdaniem leży... To znowu będzie pytanie trochę filozoficzne i trochę trudne. Gdzie leży sekret do takiego świadomego poczucia własnej wartości? Bo jestem przekonany, że masa twoich fanów dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Podejrzewam, że są młodsi niż my często. Podejrzewam, że ludzie w moim wieku też bardzo często zadają sobie to pytanie, nie? Bo wydaje mi się, że poczucie własnej wartości, takie prawdziwe, szczere i świadome, jest strasznie rzadkie u ludzi ogólnie.
0: No, prawda, no. Myślę, że nawet te najsilniejsze umysły, które mają po prostu pewność siebie i takie poczucie własnej wartości typu milion, no to... Też są takie momenty, kiedy to jest zachwiane, co nie? Myślę, że dobre jest zaakceptowanie tego, że nie jesteś w stanie być kimś. Jak masz jakiegoś idola, jakiś autorytet, idola lub autorytet, no to po prostu zainspiruj się. Spoko, git, ale po prostu bądź sobą, co nie? I to jest uważam, że najważniejsze, że po prostu, że ta autentyczność, inspirowanie się wieloma rzeczami, czymkolwiek, nawet jeżeli chcesz być artystą, muzykiem, no to niekoniecznie muzyką po prostu, nie? Czy rozmowami ze znajomymi, czymkolwiek, uważam, że właśnie, że to jest mega ważne, no i które po prostu wszystko to później przekuwanie na jakieś rzeczy, które robisz, które realizujesz, no i to też później wpływa na twoje jakieś tam poczucie wartości, nie? U mnie na przykład dużo wpływa rzeczy, które realizuję na poczucie wartości i trochę, no w sumie tyle, nie? Że to, co sobie wymyślę, to jestem w stanie to osiągnąć, no to boostuje, nie? To boostuje że trochę tak no
1: bądź sobą, to jest trochę takie z jednej strony, wiesz, wyświechtane, banalne,
0: to
1: z drugiej
0: jest,
1: strony
0: jest
1: ciężko jest się nie zgodzić, nie? Tak. Tylko żeby najpierw być sobą, W ogóle trzeba sobie zadać pytanie, kim jestem.
0: No nie, no
1: i to jest ten hard part ale tego uważam, wszystkiego.
0: Ale uważam, że w ogóle właśnie to, co powiedziałeś, nie, że bądź sobą, to jest takie banalne i tak dalej. I realnie każdy zawsze to gada. Mhm. Każdy zawsze, każdy artysta, muzyk, nie wiem, ktokolwiek gada właśnie bądź sobą, ale to jest realnie właśnie trochę ten jeden przepis, co nie? Mhm. I uważam, że porównywanie się do innych też jest na przykład słabe. W dobrym sposobie, jakimś takim rywalizacyjnym, spoko, nie? Jeżeli cię to napędza, zajebiście, nie? Jeżeli właśnie dołuje, no to po prostu tego nie rób. Tak jakby skumaj, że to jest trochę inna droga, nie? Zawsze masz po prostu tworzyć swój własny świat wokół wszystkiego, co robisz i to jest niepodważalne i nikt tego nie jest w stanie ci zabrać, nie? Po prostu bycie sobą, prawda?
1: Bardzo ładny, bardzo ładny. Jestem usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. I przypominam, że wyszliśmy do tego z versus twojej piosenki, z intra, czyli z pierwszej piosenki na twojej płycie, gdzie tak naprawdę w informacjach o tej płycie pisaliście wszędzie, że cała płyta jest trochę taka lekkoduszna i do zabawy i nie na serio, a dopiero dwa ostatnie numery są takie głębsze, z których można coś do siebie wyciągnąć, które są o tobie, które są takim trochę pamiętnikiem. Tymczasem ja w intrze znalazłem też drugą bardzo ciekawą rzecz, która może nam coś otworzyć, ale nie musi. I znowu zacytuję. Straciłem połowę znajomych, bo zrobiłem co należy.
0: Mhm. Że mam wyjaśnić wers.
1: Co to znaczy, co należy?
0: No, dla serca, nie? W sumie to, że trochę bardziej to jest takie pokazanie, że czasami jak musisz trochę podjąć jakąś decyzję, w której masz i złą opcję, i gorszą opcję, no to trochę zawsze, że zmiana jest dobra, że każda zmiana trochę jest dobra, nie?
1: Okay.
0: Że im trochę popełniasz takich więcej zmian, tym bardziej ewoluujesz, tym więcej się uczysz, im więcej razy się po prostu to tym w sumie trochę lepiej dla ciebie, nie? Paradoksalnie. Ale no po prostu sobie budujesz jakiś taki sposób na radzenie sobie z wieloma rzeczami. No i w sumie tyle, nie?
1: Nic nie jest na serio. To jest... Kurde, bo jestem ciekaw, jak bardzo możliwe, że ja sobie nadinterpretuję w ogóle rzeczy, nie? No. I jeżeli tak jest, to powiedz mi to po prostu.
0: Muza trochę jest...
1: Jest od tego, nie?
0: Jest od tego, no, brać coś do siebie. Żeby w swój sposób, nie?
1: Ja mam takie zdanie napisane, powiedz mi, czy się z nim zgadzasz, czy nie, ale że numer nic nie jest na serio, przechodzimy od intra do de facto ostatniego kawałka w tym momencie na płycie, to jest trochę taki twój nihilistyczny manifest filozoficzny.
0: Trochę tak. Trochę tak, serio, no.
1: Czy jesteś nihilistą, nazwałbyś się?
0: Nie, po prostu bardziej mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Że w sumie koniec końców i tak nie ma, że wiele rzeczy nie ma w sumie później wielkiego znaczenia, nie?
1: Tak.
0: Ale wiadomo, bez przesady, nie? Żeby w ogóle wszystko spoko, tylko żeby nie krzywdzić ludzi i żeby nie robić jakichś takich właśnie odklejonych rzeczy, co nie? Ale po prostu bardziej to jest o doświadczaniu, co nie? Że najwięcej zgarniesz ekspa, tym jesteś na wyższym levelu, kumasz.
1: Okej. Dobra, growa metafora zawsze jest w cenie u mnie. No. I tak sobie spiliśmy teraz klamrą ten twój album, to pogadajmy może o wszystkim, co pomiędzy tymi dwoma kawałkami. Może zacznę od tego. Masz jakiś ulubiony numer na tej płycie? Twój?
0: Właśnie dużo ziomali się ogólnie mnie o to pyta i najczęściej odpowiadam nic nie jest na serio, myślę, że 13.
1: Okay.
0: Ale to trochę zależy od dnia i właśnie okay. To trochę o to chodzi, nie? Że
1: a dzisiaj?
0: Dzisiaj myślę, że nie dzwoń.
1: Okay.
0: Piąty, no. Piąty, no, ale no to trochę wygląda tak, że one są wszystkie trochę takie inne, nie? Że one są o niczym, mimo tego, że w środku albumu nie ma jakiejś takiej po prostu jakichś takich mega głębokich tematów, no to są one o jakichś emocjach, o jakichś takich po prostu przeżyciach, które czasami są błahe, czasami po prostu mega nieznaczące, a czasami bardziej. I właśnie trochę o to w tym chodzi, że nie zawsze wszystko jest na serio, nie?
1: Preach, no, w sensie
0: preach.
1: Potrzebujemy i zawsze potrzebowaliśmy muzyki, która trochę jest o niczym, nie?
0: No.
1: I fajnie jak ktoś, kto robi taką muzykę, jest też świadomy tego, że robi taką muzykę, co nie? Bo mamy bardzo dużo pewnie ludzi, którzy, wiesz, myślą, że tworzą arcydzieło i dzieło życia i opisują wszystko, wiesz, co najlepsze i najgorsze w swoim doświadczeniu, a później ludzie mówią właśnie, że to jest piosenka o niczym, tak? I on to jest wtedy taki przerost trochę formy nad treścią.
0: Generalizowanie bardziej, nie? No bo no. Zawsze to jest o czymś. Nawet jak po prostu nawijesz o nuggetsach, tylko no to jest po prostu
1: piosenka o nuggetsach. No.
0: Ale w sensie o niczym jakimś takim bardzo głęboko,
1: jasne,
0: wiesz,
1: tak, jest tak,
0: właśnie ważny, nie?
1: Skrót myślowy, oczywiście, że tak. Powiedziałeś o numerze Nie Dzwoń. Moment przejścia z Best Dress On na Nie Dzwoń jest moim totalnie ulubionym miksem na całej płycie, bo, drodzy słuchacze, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, cała ta płyta, jak sobie ją puścicie od początku do końca i nie będziecie skipować, ma w sobie miksy, to znaczy sprawia to, że słucha się tej płyty spójnie i nie czuć tak bardzo, że zmienia się numer, a raczej czuć, że się zmienia, ale ty masz satysfakcję z tej zmiany, nie? Czyli jest po prostu zmiksowane jak taki set DJ-ski. Od początku było takie założenie, że tak robimy?
0: No właśnie trochę od początku ja nie wiedziałem, że ja będę robił album po prostu, nie?
1: Aha,
0: w sensie okay. Nie miałem jakiejś takiej po prostu konwencji, żeby robić album i w zeszłym roku tam w okolicach Openera, właśnie czerwiec, lipiec, coś takiego, wyjechałem sobie właśnie na kampa z Kruchym, z moim ziomkiem, z którym po prostu produkujemy i tam zaczęliśmy sobie robić jakieś biciki i w sumie tam trochę powstał pomysł, żeby zrobić album, bo tam powstały bity do intro, tam chyba ja tam nic trochę nie napisałem, no bo to był taki duży numer, że trochę chyba potrzebowałem czasu w ogóle do tego, no bo to brzmi tak mega epicko i w ogóle, no nie no, jeden chyba z takich największych moich brzmieniowo numerów, tam powstał bit do intro, tam powstał bit do Best Dress On. Wtedy pamiętam, mega się tym zajaraliśmy, jak to robiliśmy, to było w ogóle jakieś, nie wiem, takie otwarcie puszki Pandory, nie wiem, o co chodziło. Do Nie Dzwoń też tam powstał bicik. I Lego Batman, chyba. Mhm. No. Tak. Jakie było pytanie?
1: O miksy.
0: A, bez skitu i zawsze, tak. Czy zawsze był ten. No i w sumie nie, trochę później po prostu tak naturalnie, jak sobie zaczęliśmy, jak ja już coś tam wrzuciłem na Majka i tak dalej, zaczęliśmy sobie robić jakieś kolejne numery i tak dalej, to po prostu padł pomysł, że kurde, musimy to zrobić, nie? Musimy to zrobić, bo zawsze to było takie moje marzenie, żeby to było, żeby to się łączyło, no i też... No i w sumie to zajebiście wyszło, nie? Że, pamiętam, jak się spotykaliśmy właśnie z Kajtkiem i robiliśmy te przejścia, no to do tym się chyba w ogóle najbardziej szczerze jarałem.
1: Okej, okay,
0: no. Że jak robiliśmy te przejścia, no to po prostu kminiliśmy, jak to harmonicznie zrobić tutaj, czy co wziąć z następnego numeru, co zostawić z tego i czy dodać tu jakiegoś fila, czy nie. Jak tutaj właśnie harmonicznie pójść w górę, w dół, jakieś te akordy. I to było takie... To było jak takie właśnie, takie puzzle, takie układanki, nie? Że już w sumie miałeś gotowy produkt, tylko właśnie trochę jak to połączyć. No, ale no, to wyszło, nie?
1: Fajnie, bo jest takie, we mnie rośnie takie poczucie satysfakcji, jak słyszę takie rzeczy, nie?
0: No.
1: Bo to jest coś, czego się nie spodziewasz de facto na albumie. Jest to tak, zabieg, który, to nie jest tak, że odkryłeś Amerykę, tak, robiąc takie rzeczy, bo istnieją takie rozwiązania, ale one są stosunkowo rzadkie, nie?
0: Tak.
1: W sensie często ludzie kompletnie albo zapominają o tym, żeby no nie wiem, rzadko się po prostu to stosuje.
0: No ja właśnie też się zastanawiałem, dlaczego w ogóle ludzie tego nie robią. I myślę, że my jakoś tak zainspirowani tym takim wavikiem Lil Tech i Destroy Lone i jak oni robią właśnie te przejścia na albumach, no to produkcyjnie brzmi zajebiście, w sensie nawet jakby te numery same były, no to spoko, ale jeszcze z tymi przejściami, no to jest jakaś taka dodatkowa wartość, która no, po prostu gra i zajebiście brzmi. Właśnie też się zastanawiałem, dlaczego ludzie tego w Polsce nie robią, nie? Moja konkluzja jest taka, że po prostu wolą już zrobić następny numer, nie? Niż działać nad przejściem. A może w tym czasie po prostu mogą zrobić następny numer.
1: Może też liczą na przykład na to, że ten numer po prostu stanie się standalone'em, wiesz, nie wiem, pójdzie viralem, co nie, jako nieplanowany singiel, powiedzmy, tak, albo focus track, i jeżeli zrobią przejście, to trochę zniszczą sobie końcówkę, na przykład i początek numeru, nie?
0: No niby tak, nie? No to jest taka dowolna forma, nie? Więc w sumie tak. zawsze zależy w jaki sposób to zrobisz, to przejście.
1: Tak.
0: Czy ono będzie low-key, czy ono będzie jakieś po prostu powalone i będzie tam dużo jakichś dźwięków i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie w tym albumie, co wypuściłem, to akurat nie jest to takie inwazyjne, że sami nie wiesz, czy to jest przejście, czy nie. Na przykład
1: jak sobie puścisz randomowo, nie wiem, siódmy numer na przykład, no, z tracklisty, to nie słychać, że on się tak jest zrobiony tak, dlatego że ma się miksować z poprzednim.
0: No. Że na przykład to chyba przejście pomiędzy drugim a trzecim numerem jest takie, że po prostu ostatnia nutka się tak piczuje w dół, że jest i później już idzie do trzeciego numeru Swag Lover i tam już jest bum, bum, bum. I jest to przejście, ale jest to low-key przejście, nie? No i później masz, kurde, porównanie z czwartym do piątym, gdzie jest po prostu...
1: Chciałem zapytać o Skipa. Jedna z niewielu osób, która się pojawia na twojej płycie, oprócz ciebie, oprócz Kruchego, oprócz twojej siostry także. Skąd się znacie w ogóle? Jak doszło do współpracy między wami?
0: W sumie mega randomowo. Mam takiego ziomka, właśnie młodego Banknota, który też jest na albumie. I on to w ogóle pierwszy raz nawija w sumie. W sensie miał jakieś tam numery swoje...
1: Amatorskie,
0: ale tak nigdy nic nie wydawał. No i w sumie byłem sobie z tym ziomkiem, właśnie z Kubą, gdzieś po prostu w Warszawie się bujaliśmy, nie wiem, cokolwiek. No i w sumie on zadzwonił do Skipa, z racji tego, że oni się w sumie bardzo trzymają, to zadzwonił do Skipa i powiedział, że elo, ja wjeżdżam z Pikpikiem do studia. I no i w sumie wbiliśmy. I wiem, że chyba Skip miał takie kurde, jakiś influencer. Nie, hell no, bro. No ale dobra, spoko, wjeżdżajcie, nie? I w sumie wjechaliśmy i pokazałem w sumie Skipowi jakieś tam moje rzeczy. I wydaje mi się, że dostałem, w sensie on mi to mówił ogólnie, ale dostałem jakiś taki akcept od niego, nie?
1: Uznanie
0: oczami, jako od gościa, który w sumie jest od długiego czasu w tej muzie i w tej branży. I w sumie zaczęliśmy sobie robić jakiś tam numer dla Beki. No i w sumie okazało się, że to był szósty numer, właśnie. Szósty? Tak? Gentleman's Cup, tak. Szósty numer w sumie z albumu. I on był tak dla Beki sobie zrobiony. No i w sumie potem zaczęliśmy robić siódmy, czyli w sumie Młody Banknot, i on też był niby dla Beki, ale w sumie tak po prostu, no tak jak w studio, nie? Nigdy nie wiesz, co wyjdzie. No i tak się połapaliśmy kilka razy i w sumie zrobiliśmy mega vibe ze Skipem, nie? Uważam, że on jest gościem.
1: Z bardzo dobrym raperem.
0: Serio, no.
1: Mięta, kto nie zna, temu... temu biada, no.
0: No, powinien. Biada, no. W ogóle fun fact, właśnie wczoraj podbijałem pod chatę właśnie Oscara Abgesa, bo oni mieli studio w jednym miejscu i teraz od dzisiaj ja mam tam studio.
1: O, proszę. Okej.
0: No, realnie właśnie w tym...
1: Przyjęliście pałeczkę.
0: Serio, no trochę tak, ale w tym pomieszczeniu, gdzie robiliśmy właśnie na dwa, czy Gentleman's Cup, czy Młody Banknot, to czy jakieś inne numery, no to to przejęliśmy tam kajtkiem.
1: Potrafisz na dwa klaskać?
0: No.
1: Chciałeś pokazać. No.
0: No, ale właśnie jak robiliśmy ten numer, to się zastanawialiśmy, tak jakby, że kłamę, o co chodzi, ale...
1: To nie jest takie proste, bo...
0: W sensie, no po prostu mało ludzi teraz tak... mało ludzi klaszcze tak na przykład imprezach, nie?
1: Tak. No zgadza się. No jesteśmy przyzwyczajeni po prostu, wydaje mi się, no, do tego, żeby nie klaskać, no, na dwa. Jak to jest wydać debiutancki album po de facto kilku latach robienia już puszczania singli i tak dalej, to jest nadal to samo? Czy jak myślisz, jakbyś wydał na przykład te 3 lata temu album, to miałbyś inne odczucia? Czy dla ciebie to jest, wiadomo, że wydarzenie, oczywiście nie będę ci tutaj nic odbierał, prawda, ale czy myślisz, że to by było to samo parę lat temu, czy może przez tą swoją obecność, no jednak kilka ładnych lat na scenie i wydawanie muzy niealbumowo, mogłeś coś na przykład stracić w związku z tym?
0: Myślę, że jakbym no właśnie trochę zawsze myślałem o tym, że jak będę wypuszczał swój pierwszy album, to chcę mieć pewność, że on będzie po prostu mega dobry jakościowo, nie? Że tak myśląc sobie kompozycyjnie, produkcyjnie, to, że nie mogę się do niczego przyczepić za 5 czy 10 lat, że to musi być zajebiste. Mhm. A tekstowo daję sobie jakiś taki margines, nie? Bo po prostu robię to najkrócej ze wszystkiego, nie?
1: Okej. Okay.
0: No bo ja realnie od w sumie 3 lat dopiero jakby piszę i nawijam, nie?
1: To jest w związku z tym najtrudniejsze dla ciebie?
0: Myślę, że tak, no. Okay. W sensie, może nie samo nawijanie, ale po prostu w sensie już na tym momencie nie, ale tak jakby pisanie i nawijanie w ogóle luzik, nie? Tylko, że wiem, że na początku sprawiało mi to jakąś taką trudność, nie? Ale po prostu wiem, że dużo osób może się na przykład zniechęcać przez to. Mhm. No.
1: Przez to, jak brzmią twoje teksty?
0: Nie, w sensie zniechęcać przez to, w sensie odnośnie pisania, nie? Numerów. Ale no tak jakby cały czas się uczę jakichś nowych rzeczy i tak dalej, to jest zapiste, nie? To jest po prostu...
1: Jak się uczy pisania? Bo to jest taka abstrakcyjna trochę rzecz.
0: Ja bym powiedział, że to po prostu uczysz się myśleć.
1: Okej.
0: Okay. W różny sposób.
1: Okej. Okay.
0: Łapać jakieś różne wątki, w jaką stronę pójść. Wiadomo, no po prostu to jest rymowanie, nie? No i w sumie tyle, ale w sensie, może nie tyle, no tak jakby spłaszczając, no jakby to jest tylko rymowanie, ale no właśnie jest dużo kmin, jest dużo jakichś takich sposobów po prostu, jak kto pisze teksty. I no najfajniejsze są te momenty, kiedy jesteś taki mega po prostu zainspirowany i po prostu musisz coś wylać, nie? To jest taka trochę też terapia, nie? Z notatkami, że gadasz sam ze sobą i w sumie przy tym robisz jakiś ten numer. No i to jest mega fajne.
1: No ten wątek terapeutyczny w muzyce bardzo często się pojawia. No. Ja się zastanawiam, czy... Bo wydaje mi się, nie wiem, bo nie piszę muzyki.
0: A próbowałeś?
1: Może.
0: Na pewno próbowałeś.
1: Może. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Natomiast, ale to było dawno i nieprawda. W każdym razie, wydaje mi się, że właśnie ta funkcja terapeutyczna może też istnieć w momencie, w którym tak naprawdę nie piszesz numeru o złamanym sercu, wiesz, w przeżyciach, traumach z dzieciństwa. To może być numer po prostu o tym, że ona ma zajebiste cycki i to też jest jakaś forma terapii.
0: Bardzo terapeutyczny numer. No. Miała zbyt zajebiste cycki, ser.
1: Chciałem się zapytać, jak powstał w ogóle ten kawałek. Mówimy tutaj o numerze oczywiście certyfikowany cwaniak, ale nie wiem, na ile jesteś w stanie mi zdradzić historię tego numeru.
0: No po prostu była taka dziewczyna, która miała zajebiste cycki, nie?
1: Dziękuję, to chciałem usłyszeć.
0: Słuchaj, no we wszystkim jesteś w stanie znaleźć inspirację, co nie? Serio.
1: To prawda, czyli historia prawdziwa.
0: Historia prawdziwa.
1: Jest opisana no, w tym numerze. Jesteś zadowolony z premiery?
0: Tak, mega, no. Mega.
1: Z liczb?
0: Tak, no. Myślę, że tak. W sensie porównując na przykład liczby do jakichś takich właśnie numerów, które wydawałem za czasów dress code'u, no to myślę, że dużo osób by było niezadowolonych, ale szczerze mówiąc jestem zadowolony, no bo też trochę to... Zawsze masz jakiś swój pik taki, wiesz, czy internetowy, czy bardziej artystyczny i no wtedy to był jakiś taki mój pik internetowy i bardziej właśnie zależy od tego, jak się utrzymasz, nie? Co będziesz prowadzić, czy czy to będzie spoko, to co prowadzisz, czy jakieś wartościowe i tak dalej, ale no jestem mega zadowolony, nie? Nie są to jakieś po prostu takie wartości, ale no wciąż to jest szczerze mega dużo odbiorców, nie?
1: Jasna sprawa. No, ważne jest zdawać sobie z tego sprawę, bo często ludzie też są właśnie rezygnują z robienia muzyki przez to, że nie dociera na przykład do wystarczającej liczby odbiorców. Nie, ty masz już jakiś kapitał swój. Mówisz, byłeś w dress code, miałeś swój pik. Można powiedzieć, że zmieniłeś pik na pik. Sorry, musiałem, ale... I finalnie ważne jest, żeby rozumieć, że na pewnym momencie kariery, szczególnie na początku, jest moment takiego budowania swojej zarówno osobowości muzycznej, artystycznej, jak i świadomości po prostu w oczach słuchaczy. Mm-hmm. Nie? I sądzisz, że jesteś jeszcze na tym etapie?
0: No uważam, że jestem, że wciąż jestem trochę na takim właśnie początkowym etapie artysty, nie? Że wciąż myślę, że patrzę na siebie jako trochę takiego newcomera.
1: Pewnie.
0: I no, który musi udowodnić, nie? To fajnie puszuje po prostu cię do przekminiania jakichś różnych rzeczy, żeby rozgryźć grę trochę, nie?
1: Wspomniałeś o dress code'zie. Jak patrzysz dzisiaj na kolegów właśnie z tej ekipy, którzy dzisiaj robią muzę, nie wiem, Eryka, Moczko, Miu, to jest coś, czego im zazdrościsz?
0: Myślę, że nie. Myślę, że trochę właśnie to jest ten case porównywania się, nie? Że trochę każdy ma swoją wytyczoną drogę i każdy ma jakiś taki moment swój artystyczny, czy właśnie internetowy, w którym jest w tej swojej takiej pełnej okazałości i wtedy jest jego ten peak. U niektórych to przychodzi później, u niektórych wcześniej, w sumie, nie? Ale gratuluję i wiesz, no bo wiem, że tak jakby Eryka od kiedy znam, no to on zawsze chciał po prostu robić rzeczy takie, które teraz robi i no to jest jego totalne spełnienie marzeń, nie? Że no pamiętam po prostu, jak słuchaliśmy tych wszystkich jego pierwszych numerów i zawsze jak coś wydawał u nas w Poznaniu, no to zawsze każdy z naszych znajomych tego słuchał i to było, no i wiesz, mimo tego w sensie, no po prostu zajebiście się na to patrzy, nie? Że no uważam, że mógłby być przykładem po prostu dla ludzi, że się da, nie? Bo on naprawdę długo to robi, nie?
1: Od niego czuć też zajawę totalnie, nie? Ostatnio był u nas, w tym samym programie zresztą. I zarówno w jego muzyce, jak i w sposobie, jak opowiada w ogóle o tym, nie? O tworzeniu, czy o byciu raperem. No to czuć, że ta zajawa tam jest. A wy macie jakieś relacje w ogóle jeszcze ze sobą?
0: Teraz nie mamy w sumie kontaktu, ale właśnie tak wracając, no to Eryk właśnie był zawsze tym takim soundcloudowym ziomkiem, nie?
1: Okej, okay, aha.
0: Tak właśnie w ekipie, że jak sobie teraz przypomniałem, że no to był ten taki soundcloudowy ziomek.
1: Okej.
0: Ale nie, teraz nie mamy w sumie kontaktu.
1: Okej. Nie będę cię ciągnął, mój drogi, za język, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem ci pogratulować debiutanckiego albumu i zadebiutowania na deskach longplayowych polskiej sceny muzycznej. Panie Antku, dziękuję serdecznie, raz jeszcze gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Czy jakieś słowo dla słuchaczy na sam koniec?
0: Słowo dla słuchaczy? Słuchajcie, nie bójcie się, powiem to głośno, tak? Słuchajcie, nie bójcie się robić swoich rzeczy, to ludzie mają was pokochać, kumacie, o co chodzi. Nie wstydźcie się.
1: Preach. Dziękujemy.

0: reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Poznaniu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie, dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe, odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
0: Teraz ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań.
2: To jest update Radia Kiss FM.
1: Voice by AI.
3: Cześć, jest siódma. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. To już oficjalne wyniki. Bezpartyjny kandydat zdobył wczoraj ponad 62% głosów. Na Monikę Piątkowską z KO zagłosowało niespełna 38% mieszkańców. Twierdził, że chce dokonać zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. 60-letni mężczyzna został zatrzymany przez służby. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była wczoraj pilna narada. Jak mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, było duże prawdopodobieństwo spełnienia tych gruźb. Sygnały o planowanym zamachu wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Stany Zjednoczone grożą wstrzymaniem broni dla Ukrainy za jej ataki na rosyjskie rafinerie. Pisze o tym Financial Times, powołując się na europejskich urzędników. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju w Szanghaju. Polak pokonał Chińczyka Yi Zhou 6-2, 3-6, 6-3.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Na poznańskich drogach robi się coraz bardziej ruchliwie. Warto zwracać uwagę na przejścia dla pieszych, szczególnie w pobliżu szkół i przystanków. Pieszy może pojawić się przy jezdni w każdej chwili, dlatego dobrze wcześniej ocenić sytuację. Przy skręcaniu trzeba też pamiętać o rowerzystach, którzy mogą poruszać się obok samochodu, a to pomaga uniknąć niepotrzebnych problemów z rana.
4: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: Z rana w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. W ciągu dnia możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 12 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas dzisiaj pozytywnie wpływać. Jutro ma przestać padać, zrobi się troszkę pogodniej i nieco cieplej. Za to powrotu deszczu możemy spodziewać się w okolicach środy.
6: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
7: No hello, witam Was najserdeczniej w ten piękny poniedziałek o 7 DVE. Tak, tak, wiem, że jest wcześnie, że weekend był ciężki, ale razem damy radę. Posłuchamy dziś samych najlepszych, najnowszych bęgerków, sprawdzimy, co przez weekend działo się w internecie i nie tylko, i rozbudzimy się razem. Do piątku zostały już tylko 5 dni. Ja jestem Julka i lecimy z tematem. Bo na sam początek Wasted, absolutna nowość. Także dzień dobry poniedziałku, lecimy!

0: Francis i Sobel w radiu Kiss FM, 11 minut po siódmej i już od rana takie hity. No to jest jeden z moich ulubionych numerów, które gramy na antenie. Ale słuchajcie, stało się. Maria Jeleniewska i Zoja Skubis pożegnały się z Azją Express. Ale wiecie, co jest ciekawe? Bo po emisji odcinka, no, w internecie zrobiło się bardzo głośno, nie tylko o samym odpadnięciu dziewczyn, ale też o ich relacji. No, internauci zaczęli komentować ich zachowanie, a niektórzy poszli o krok dalej i radzą Marysi, żeby zmieniła koleżankę. No, dobra, to brzmi jak niezła drama, przynajmniej jej początek, bo z jednej strony mamy program, w którym stres, zmęczenie, presja potrafią dać się we znaki, a z drugiej widzów, którzy oceniają wszystko z perspektywy kanapy. I chyba właśnie dlatego takie programy ogląda się tak dobrze, bo czasami większe emocje niż sama rywalizacja wywołują dramy i dramki między uczestnikami. No, program zrobił laską niezły test wytrzymałości, ale ten test przyjaźni jednak sprawdzimy, czy przetrwa tuż po programie.
1: Radio Kiss FM. Trend alert.
0: Tudo que eu preciso. Absolutny trend. Paraíso już teraz w Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM, 21 minut po siódmej, ale jeszcze w tej godzinie będą same takie hity. Stop the Wedding, będzie Run Run River czy Ring My Bell, czyli te numery, które wy lubicie najbardziej, i również będzie horoskop i będzie Daily Reminder. Sprawdzimy przed wyjazdem do pracy, czy wzięliście głowę, no i klucze, portfel, takie tam sprawdzimy, także bądźcie spokojni.
1: Radio Kiss FM.

0: promocja.
1: Nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy ploteczek, aferek.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo. Yes.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
18: Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
25: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
26: Skoda. Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and
5: bangers. No dobrze, mamy 7:28 na zegarach i czas sprawdzić, czy macie wszystko przed wyjazdem z domu do pracy czy do szkoły. Zabawmy się w moją ulubioną zabawę, czyli zegnij palec jeśli. Uwaga, zegnij palec jeśli wymyłeś już zęby, zjadłeś już śniadanie, wypiłeś pierwszą kawę, wziąłeś klucze, telefon lub portfel. Nawet nie lub, i portfel. Więc jeśli chociaż jeden zgięty palec, to easy, możecie jechać dalej, a my jedziemy dalej z kolejnym numerem, bo już teraz w Radiu Kiss FM Stop the Wedding. Mam to wszędzie na TikToku. Yeah.
3: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: W Radiu Kiss FM, ależ nam się klimat zrobił z rana. Za 16 minut mamy już 8, także czas bardzo szybko leci, a ja sprzedaję wam obiecanego newsa o boys bandzie Bagiego, który zrobił na PG Narodowym w sobotę tyle zamieszania, że głowa mała. No chłopcy w pełnej okazałości zrobili ogromne show. Były tańce, dopracowane stylówki, siostra Bagiego Matylda, a co więcej prapremiera najnowszej piosenki w duecie z Bianką. No tego nie było w naszym bingo, co? Piosenka 100 lat będzie mieć premierę 22 października. No ja się jaram jak pochodnia. Miał być żart, a wyszło to. No czasami bywa i tak.
1: Radio Kiss. To jest radio.

0: autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
6: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
5: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
7: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
19: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
20: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
21: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Panie Pascalu,
3: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
24: Ale że już?
23: No już.
24: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
23: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
24: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
23: No oczywiście.
25: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: Yeah.

0: wyświetleń na Spotify. A słuchajcie, ja tuż po 8, do której już się wielkimi krokami zbliżamy, opowiem wam, co Grzegorz Krychowiak robił w weekend, no bo to, co on odwala, to głowa mała, także czekajcie, bo myślę, że warto. A już teraz w Radiu Kiss FM Nienawidzę Warszawy, o co chodzi, Lolek, to jest prawdziwy banger.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: jest jednym wielkim trendem. Ja się absolutnie nie dziwię. Zbliżamy się już do 8, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. 65 tysięcy szkół skontrolowanych, 117 osób zatrzymanych. To po groźbach ataków w placówkach. Wobec pełnoletnich uczniów są wnioski o tymczasowy areszt, a młodszych – schroniska dla nieletnich. Fascynacja przemocą jest przerażająca, mówi komendant główny policji Marek Boroń. Według ABW za atakami w szkołach nie stoją obce służby. Na to gotowe odpowiedzieć Kremlowi. Dziś mamy poznać strategię sojuszu na pokonanie Rosji w razie ewentualnej agresji. Przedstawi ją na warszawskim Forum Bezpieczeństwa najwyższy dowódca NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Maksymalne ceny paliw dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8 zł. 6 groszy. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków. Wygrała przy Łazienkowskiej 2-0.
3: W Poznaniu ruch nadal może być spory, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, ile czasu zajmie dojazd do celu. Jeśli po drodze pojawi się przelotny deszcz, trzeba liczyć się z gorszą przyczepnością i dłuższą drogą hamowania. Dobrze też zadbać o widoczność i korzystać ze świateł zgodnie z warunkami. Rozsądne decyzje pomogą Wam spokojnie zakończyć poranny przejazd.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: W Poznaniu szykuje się z pogodą w kratkę. Będzie sporo słońca i sporo chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 12 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, więc warto rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro szykuje się pogoda już bez opadów deszczu. Zrobi się też troszeczkę cieplej, a przelotnie pokropić może w okolicach środy.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No dzień dobry, śpiewająco witam Was o 8.02. Wysłuchajcie Radia Kiss FM, nadaje do Was Wasza najlepsza koleżanka Julia Wasilewska i razem przejdziemy przez ten poranek w poniedziałek. Będzie totalnie easy, no z takimi bęgerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że ze mną jesteście, bo przed nami jeszcze plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty, no i może jakiś suchar. Także trzymajcie się, jest poniedziałek.

0: prawdziwy banger, 11 minut po 8, więc tak jak wam obiecałam, opowiem wam, co ten Grzegorz Krychowiak odwala, bo tego na pewno nie było w moim bingo na 2026 rok. Otóż Krychowiak, którego głównie kojarzyliśmy z piłkarskim boiskiem, tym razem pojawił się na scenie i zaczął rapować. I to nie byle gdzie, bo na roztończonym PGE Narodowym były reprezentant Polski wykonał kawałek Druga Połowa razem z Anastazją Maciąg, a na scenie towarzyszyli im na przykład tancerze, w tym Rafał Maserak. No, nagrania z występu szybko pojawiły się w sieci i poszły w viral, a internauci nie kryli zaskoczenia, no bo w komentarzach można przeczytać, że Krychowiak naprawdę dał radę, a niektórzy przyznają, że kompletnie nie spodziewali się takiego występu. I wiecie co? Wygląda na to, że po zakończeniu kariery piłkarskiej Grzegorz wcale nie zamierza siedzieć bezczynnie. No, myślę, że takiego transferu do rapu to nie spodziewał się zupełnie nikt.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: 21 na zegarach, ale jeszcze w tej godzinie same takie hity z satelity, bo będzie Ray, Tate McRae, będzie Malcolm Todd, będzie Jimmy Miller, będą same bangery, obiecuję.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
3: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
2: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
4: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrenę.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
17: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and
20: bangers. 28 minut po 8, no czas bardzo szybko leci, a ja chciałam wam tylko dać taki daily reminder już na wieczór. Dzisiaj od 22 do północy, jak co poniedziałek, audycja Kiss Rap. Iga i Kamil zabiorą was w świat rapu bez cenzury. Tym razem wyjątkowo, wyjątkowa Iga będzie sama, ale będą również wyjątkowi goście, niespodzianki, no i najlepsza muza bez cenzury. Także musicie tego posłuchać już dzisiaj od 22 na antenie Radia Kiss FM, a już teraz absolutny trend alert, Ray i Joy.
17: Radio Kiss FM, trend

0: FM 37 minut po 8. I nie wiem, czy wczoraj oglądaliście Taniec z Gwiazdami, bo odcinek był naprawdę wyjątkowy. Było latino, było gorąco, sami przyznajcie. No ale ktoś z programu odpadł. Jeśli nie wiecie, no to ja wam wszystko jeszcze w tej godzinie powiem. O, przyznam, że było mi coraz przykrej, no ale takie są reguły programu. Także jeśli nie wiecie, kto odpadł, ja wam wszystko powiem. Wszystko będziecie wiedzieć jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

miłosnych przyjaciół. Będę tutaj miała okazję w Radiu Kiss FM zapowiadać, ale to jest nieziemski utwór Obłoki, Jasiek Piwowarczyk. A już teraz, kto odpadł z Tańca z Gwiazdami wczoraj? No mówię wam prosto z mostu. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko, mimo ich 33 punktów. No było mi coraz przykrej, było. No ale zostaniemy z dobrą muzą przynajmniej dzisiaj. Radio Kiss

0: promocja.
1: Imagine, że słyszysz w radiu
2: siebie.
1: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
17: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
16: Ciężka?
17: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrykomana do auta też ciężko.
16: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
17: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
16: Chyba kumacji.
18: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Au! Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
24: Teraz ostatnia reklama.
25: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
26: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
27: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
24: Po reklamie.

0: FM. Mamy za 8 minut 9, a ja tak tylko przypomnę, że mamy telefon do radia Kiss FM 321-321-222. Możecie do nas dzwonić i opowiadać, jak wam ten poranek w poniedziałek mija, a my wam go troszeczkę może nawet uprzyjemnimy.
1: Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: Radiu Kiss FM, no to jest prawdziwy banger, który naprawdę kochacie, a już 9, więc to czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 9. Służby ustalają okoliczności potrącenia dwóch rowerzystek w Zieminie w Wielkopolsce. 20-latka zginęła, a 27-latka trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali 20-latka, który miał potrącić kobiety. Był trzeźwy. Jak mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim, kobiety jechały poboczem i miały kamizelki odblaskowe. Nie wiadomo, dlaczego kierowca w nie wjechał. Pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Życiu medyka nie grozi niebezpieczeństwo. Napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Jesteśmy gotowi do rozejmu, ale Rosja właśnie uderzyła w elektrociepłownię. Tak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski po apelu Donalda Trumpa o rozejm energetyczny. Pszczelarz z Brazylii i technik z Włoch wygrali 10. edycję Pucharu Świata twórców tiramisu. Ten rozgrywany był w Treviso.
3: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: Miasto poprawia widoczność pieszych na przejściach. W ostatnich latach doświetlono już ponad 150 zebr, a łączne wydatki na ten cel wyniosły blisko 7 milionów złotych. W tym roku zaplanowano pracę w kolejnych 34 miejscach. Jaśniejsze oświetlenie sprawi, że piesi są lepiej widoczni po zmroku. Pamiętajcie, żeby zawsze zwracać uwagę na osoby, które chcą przejść przez jezdnię.
3: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Dzisiaj możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że będzie przelotnie padać. Termometry maksymalnie pokażą 12 stopni. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr i ciśnienie, które jest w normie, co powinno na nas w miarę pozytywnie wpływać. Jutro szykuje się dzień już bez opadów deszczu z nieco wyższą temperaturą, a ponownie pokropić może w okolicach środy. Temperatura w tym tygodniu też będzie utrzymywać się raczej na podobnym poziomie co dzisiaj.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: No to już chyba tradycja. Witam Was 12 października w kolejnej godzinie challenge'u Zabawa w Radio Obygrało. Mamy 9:02 na zegarach i ja nigdzie się nie wybieram. Nie wiem jak u Was, u mnie już kawka wleciała, mnóstwo pozytywnych wibracji i sami sienkie bęgery. Ja jestem Julka i jestem tu z Wami do 11:00 na sam początek Taylor Swift.

0: zastanawiam, jak go przetrwać. Czy wy macie jakieś sposoby na obudzenie się w poniedziałek o tej godzinie? Dajcie znać, jak żyjecie. 321-321-222 to nasz numer telefonu. Czekam na wasze telefony. Opowiedzcie, jak ten poniedziałek przetrwać, żeby go po prostu przetrwać. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

0: Radiu Kiss FM. Mamy 20 minut po 9 i mamy na antenie słuchaczkę Wikę. Cześć Wika!
1: Hejka, hejka!
0: Powiedz nam, zadzwoniłaś do nas, wydaje mi się, że z taką receptą, jak przetrwać ten ciężki poniedziałek. Opowiadaj, co trzeba zrobić?
1: Dokładnie, słuchajcie, najlepiej wstać z dobrym humorem z samego rana. Jak musicie wstać do szkoły, to tylko z dobrym humorem, ty do pracy. No i oczywiście słuchać Radia Kiss FM, co nie?
0: No i to myślę, że jest najlepsza recepta, żeby przetrwać ten poniedziałek. Czyli tak, wstajemy prawą nogą i włączamy od razu Radio Kiss FM, prawda?
1: Dokładnie, i wtedy poniedziałek już jest okej.
0: No i bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, myślę, że lepszej recepty nie ma. I jeszcze do tego dodamy wam najlepsze hity z satelity, bo jeszcze w tej godzinie o co chodzi, o Kilolek, Molly, Elizabeth. Będzie naprawdę wspaniale. Pawika!
1: Pa, pa!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV EuraGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Panie Pascalu,
10: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
15: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
16: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
15: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
0: Teraz ostatnia reklama.
21: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.
2: 27 minut po 9. Słuchajcie, kto tak samo jak ja kocha na TikToku oglądać serial Eryka Moczko na budowie I Love It? Przysięgam, że przejrzałam wszystkie odcinki dokładnie, żeby powiedzieć wam, na jakim jesteśmy etapie. I jeszcze po 9 opowiem wam wszystko, I promise, więc nie ma za co, będziecie wiedzieć dokładnie wszystko.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Santana i Huncho w Mami. Naprawdę dobry numer, to jest prawdziwy banger, ale słuchajcie, serial Eryk Moczko na budowie trwa w najlepsze, bo właśnie wleciał odcinek 21, vlog z budowy. No, plan był skończyć pod dasze, Bagi coś tam pomógł mu w sklepie ze śrubkami, wkrętami, no ale generalnie, reasumując po TikToku Karoliny, czytam podsumowanie. Dzień budowy 28, kłótnie na razie 3, status związku dalej się kochają, stolarz jak Bóg da, dni do przeprowadzki 50, a stan portfela mother load. Słuchajcie, kto grał w Simsy, to wie, jak to działa i z chęcią takiej 50 kafli myślę, że przygarnąłby nie jeden z was, a zwłaszcza Eryk z Karo, którzy no, tą budowę już robią jakiś czas i do vlogmasów świątecznych muszą zrobić, bo takie było zalecenie Karoliny, także trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że ta funkcja będzie również działać w prawdziwym życiu.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: Slater już teraz w Radiu Kiss FM. No to jest prawdziwy banger, nowy banger, świeżutki z piątku, także jeżeli wam się podoba, to

Garaż chce się tańczyć. Poniedziałek z rana, a mamy już 9:43, tak tylko przypominam, ale jeszcze w tej godzinie same takie. Będzie nowy Dawid Kwiatkowski, Maluma, Shakira, będzie Adela, będzie naprawdę sztos, także zróbcie głośniej, to jest Radio Kiss FM, Only Jobs and Bangers. Radio

0: autopromocja.
1: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Starts now. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Tell me what you want. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM. To nie

0: chciał w Radiu Kiss FM. Mamy za 7 minutek już 10 i ja weszłam na Instagrama Dawida Kwiatkowskiego. Słuchajcie, szykuje się traska dokładnie z tym nowym albumem Południe i słuchajcie, okazuje się, że będzie dress code, tak? Będzie nie, że narzucony, ale lekko zasugerowany dress code i w tym dress code znajdują się 4 kolory. Czarny, złoty, czerwony i brązowy. Także jeżeli wybieracie się na któryś z koncertów Dawida z trasy Południe, to bardzo proszę o tym pamiętać. Przypominała ciocia Julka.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: najbardziej trendujący numer. Słuchajcie, zbliżamy się już do godziny 10, więc to czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10. Policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego 44-latka z nożem. Do zdarzenia doszło wieczorem w Bydgoszczy. Mężczyzna w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych miast. Na CITO nie oznacza już natychmiast. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza w przypadkach pilnych wydłużył się. Na przykład kolejka do pilnej tomografii komputerowej wzrosła o połowę w rok, pisze Rzeczpospolita. Chłodna pogoda utrzyma się w większości kraju jeszcze w tym tygodniu. Należy spodziewać się nocnych przymrozków i porannych mgieł. Do środy maksymalnie 16 stopni, ale później od zachodu wkroczy na chwilę nieco wyższa temperatura do maksymalnie 18 stopni. Taka pogoda utrzyma się do soboty.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W powiecie grudziskim w Wielkopolsce samochód potrącił dwie rowerzystki. Do wypadku doszło w niedzielę. 20-latka zginęła, a 27-latka w stanie ciężkim trafiła śmigłowcem do szpitala. Za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja i prokuratura. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma się rozpocząć ponowny proces policjanta, który 7 lat temu śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama C. w Koninie. W lutym funkcjonariusz został skazany na 3 lata więzienia. Wyrok uchylił jednak Sąd Apelacyjny w Łodzi. Policjant nie przyznaje się do winy. Trwają zbiory dyni na polach. Jest ich dużo i osiągają one spore rozmiary. To zasługa przede wszystkim wysokich temperatur. A dynia jest prawdziwą bombą zdrowotną, którą warto włączyć do jadłospisu, mówi Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dynia to jest błonnik.
3: Sezon na dynie trwa zazwyczaj do końca listopada. Za godzinę powiem za to więcej o obchodach Dnia Drzewa w Poznaniu. Zakończył się remont ulicy Grunwaldzkiej na Łazarzu. Nowa nawierzchnia pojawiła się na odcinku od Bukowskiej do skrzyżowania z Matejki i Szylinga. Odnowiono również oznakowanie poziome. Możecie już korzystać z równej jezdni. To jednak nie koniec tegorocznych remontów. W planach są jeszcze prace m.in. na ulicy Ziembickiej, Sienkiewicza i Bałtyckiej.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Możemy spodziewać się sporej dawki chmur oraz przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu na niebie gościć będzie również słońce. Mamy też nieco silniejszy wiatr i ciśnienie w normie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro możemy spodziewać się tego, że zrobi się raczej sucho i wyjdzie też nieco więcej słońca. A ponownie deszcz ma do nas powrócić w okolicach środy.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: No hello, jest już po 10:00, wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Pozytywnie nastrajacie się na poniedziałek z samymi bęgerkami. No i jest easy, jedziemy z tematem. Ja jestem Julka, mam 23 lata, nie piję kawy od 7 minut i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. No podgłoście mnie trochę, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą suchary, plotki, aferki, bęgerki, anegdotki. Będą horoskopy i dobra energia. I promise!
5: Radio.
0: Generation Young Lean. Storm 2 na sam początek

0: Cyrus w radiu Kiss FM. No to jest prawdziwy banger pod te jesienne wieczory i poranki, ale słuchajcie, mam wrażenie, że ten duet może wam się spodobać i nieco was zaskoczyć. Ania Lewandowska i Julia Cychoniewicz razem w Chicago i oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnych filmików i TikToków. No dziewczyny pokazały się w czarnych, pięknych outfitach. Trochę pozowały, trochę ponagrywały i TikTok nakarmiony jak najbardziej, ale chyba najlepsze są komentarze, no bo ludzie piszą, że to ich ulubiony duet i powiem wam, że ja trochę rozumiem ten zachwyt, bo niektóre połączenia po prostu zjawiskowo wyglądają razem na ekranie i to jest na pewno jedno z nich. No oczywiście ciekawe tylko, czy zobaczymy więcej takich wspólnych filmików, czy to była jednorazowa akcja. Co myślicie? Bo ja myślę, że u nich jest po prostu 16 godzina.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: Ten numer jest absolutnym trendem. Cameron Whitcomb i The Hard Way. Idealny na te jesienne poranki. Zróbcie głośniej.

0: a jeszcze w tej godzinie same takie muzyczne sztosy, bo będzie Ray, będzie Harrison, będzie Sharon i Michał Wiśniewski, tak? Słuchajcie, warto zostać, bo będzie też horoskop i kolejna dawka ploteczek. No czego chcieć więcej w ten poniedziałek?
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: Ej, dobra, a słyszałeś o tym, że Gen Z...
2: Mordo, musimy zrobić ten trend.
1: Czy widziałeś post Hailey Bieber?
2: Co Robert Lewandowski zrobił.
3: Czy wy kiedyś w końcu przestaniecie plotkować?
1: Siemano, tu Daria Kulej.
2: Nikodem Formella i nigdy nie przestaniemy szukać dla was najlepszych plotek.

0: 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
2: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
1: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
17: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brikomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście.
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brikomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Radio Kiss FM.
5: Słuchajcie, mamy już 28 minut po 10 i ja się zastanawiam, jaki wy macie znak zodiaku, bo będzie dzisiaj personalizowany horoskop. O tak, więc wysyłajcie nam głosówki na WhatsAppie radiokiss.fm, tam znajdziecie odnośniki, a ja niczym wróżka radiuszka wywróżę wam plany na dzisiejszy dzień. Myślę, że warto, więc wysyłajcie śmiało, bo jeszcze w tej godzinie to nastąpi, a kto się wstydzi, no to już ostatecznie tekstówka, ale czekam jednak na wasze głosóweczki na WhatsAppie.

0: absolutna nowość, której nikt się nie spodziewał, a myślę, że każdy potrzebował. A ja dostałam też wasze głosóweczki, jakimi znakami zodiaku jesteście. Także już wam mówię, horoskopy spersonalizowane. Pierwsza słuchaczka, Natalia.
1: Natalia i jestem strzelcem. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię, Natalka. W takim razie, słuchaj, dla strzelca dziś możesz dostać wiadomość, która totalnie zmieni twoje plany, więc trzymaj telefon pod ręką. Następna słuchaczka, Gabrysia.
2: Jestem Gabrysia i jestem rakiem.
0: Okej, okay. W takim razie dla Gabrysi horoskop. Gwiazdy sprzyjają filtrom, więc jeśli ktoś wpadł ci w oko, to może być dobry moment, żeby zrobić pierwszy krok. No i ostatni znak zodiaku.
3: Cześć, tutaj Sandra i jestem kontrowersyjnym skorpionem, dlatego jestem ciekawa, czy dzisiejsze gwiazdy będą dla mnie łaskawe.
0: No Sandra, kontrowersyjny może skorpion, ale wpadniesz dziś na pomysł, który początkowo wydać się szalony, ale może okazać się strzałem w dziesiątkę. No zobaczcie, jakie fajne te horoskopy ciocia Julka robi.
4: Radio Kiss FM. To jest banger.

A zremiksowani w Radiu Kiss FM za 15 minut mamy 11 i pamiętam, oczywiście, że pamiętam, nie zostawię was dzisiaj bez suchara, będzie jeszcze do 11. Radio Kiss

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Za mniej!
21: Gimme, gimme, gimme! Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce! Szukajcie!
22: Gimme, gimme, gimme! Gimme!
23: Castorama!
24: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
23: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
24: Castorama. Razem najlepiej.
23: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
26: Panie Pascalu,
27: tak?
26: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
27: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
26: A to pan zalecę, pa!
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

tak jak wam obiecałam, no mamy za 6 minutek 11 i nie zostawię was bez suchara o poranku. Dlaczego kawa nosi opatrunek? Bo była parzona!

0: zbliżamy się już do 11, więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek, ale nie płaczcie, spokojnie, od 14 Daria i Niko wjadą na pełnej, a 24 godziny na dobę macie prawdziwe bęgery. A teraz już czas na update Radia Kiss FM. Buziaczki!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 11. W związku z aktami przemocy w szkołach skontrolowano już 80 tysięcy placówek, a 135 osób zostało zatrzymanych. To najnowsze dane policji. Na terenie całej Polski wciąż trwają działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8%. To tyle samo, co w sierpniu. Rząd Australii poparł ogłoszony przez Donalda Trumpa rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Zaapelował też do Rosji o zakończenie niesprawiedliwej inwazji. Polacy tłumnie ruszają ostatnio do lasów. Jakie grzyby najbezpieczniej zbierać? Sanepid radzi osobom początkującym, aby były to przede wszystkim grzyby rurkowe, czyli te, które mają pod kapeluszem charakterystyczną strukturę gąbki. Zebrane grzyby zawsze można zabrać i przynieść do oceny w sanepidzie.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
3: Nadal jak uśmiesz, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę w Wielkopolsce. Potrącone zostały dwie rowerzystki, a jedna z nich zmarła. Kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia. O szczegółach mówi Adam Kaźmierczak.
4: Kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn potrącił rowerzystki, które jechały poboczem zgodnie z przepisami. Kierowca był trzeźwy, jednak jego krew zostanie teraz pobrana do dalszych badań.
3: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz okoliczności tego zdarzenia. Przechodzimy do kolejnych informacji z dróg. W piątek w naszym województwie otwarto 7-kilometrową obwodnicę Rogoźna. Jej budowa kosztowała blisko 150 milionów złotych. Ma ona odciążyć ruch w mieście. Przy okazji powstał także nowy most na Wełnie i wiadukt kolejowy. Jeszcze ciekawostka. W Poznaniu trwają obchody Dnia Drzewa. Do 17 października zaplanowano spacery przyrodnicze, warsztaty, wykłady i pokaz filmu. Uczestnicy poznają przyrodę Dębiny, Olszaka i Parku Sołackiego. O szczegółach możecie poczytać w internecie. A za godzinę wspomnę o smutnych danych na temat ilości zawieranych ślubów w Poznaniu.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Do końca dnia w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Możliwe są również przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą 12 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro ma być więcej słońca i podobno przestanie padać, za to powrotu deszczu możemy spodziewać się w okolicach środy. Temperatura wciąż też będzie na podobnym poziomie.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
12: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: Talk to
2: Riot.
3: Final Fantasy.
2: Się porobiło?
3: Jezu Chryste, Kubi!
2: Stacja Widmo.
3: Jeśli te tytuły coś ci mówią, to mamy dla ciebie dobre miejsce.
2: To Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
3: W każdy poniedziałek od 22 do północy.
2: Od 23 gramy bez cenzury.
3: I gadamy z raperami.
0: Kiss Rap w Radiu
4: Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić
16: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
16: Na

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals.
0: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Teraz ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 12. CBA nie miało pełnej kontroli nad funkcjonowaniem systemu Pegasus. Tak mieli orzec biegli. Producent systemu mógł uzyskać dostęp do infrastruktury i danych. Te informacje przekazała prokuratura. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Mówi, że państwa NATO muszą mieć przygotowaną odpowiedź na eskalację zagrożenia. We wrześniu wzrost cen w sklepach znów przyspieszył. Ceny podstawowych produktów były wyższe średnio o 1,9%. Tak wynika z raportu WSB Merito. Dzieci do 10 roku życia pod opieką rodziców będą mogły korzystać ze ścieżek rowerowych. To przełomowa zmiana, ocenia sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski. W planach są także karty rowerowe już od 9 roku życia.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szkoły organizują spotkania uczniów z psychologami. To po atakach nożowników i groźbach kolejnych, które pojawiają się w internecie. Przez blisko 2 tygodnie wychowawcy klas będą powtarzali z uczniami zasady bezpieczeństwa, mówi dyrektor szkoły w Jerzykowie pod Poznaniem Alina Mańka.
3: Psycholog i pedagog specjalny to również kolejne osoby, które się włączają tutaj ten cały proces, żeby przede wszystkim wyciszyć emocje, żeby uświadamiać, jak ważne jest to, żebyśmy potrafili reagować na zagrożenia.
2: Szkoły do odwołania będą też patrolowane przez policjantów. Na Placu Wolności w Poznaniu można oglądać wystawę poświęconą poznańskiemu czerwcowi 1956 roku. Ekspozycja przypomina o protestach robotniczych i ich uczestnikach. Można zobaczyć fotografie, dokumenty i inne pamiątki. Wystawa będzie dostępna do 30 października. Na koniec jeszcze statystyka. W Poznaniu liczba zawieranych małżeństw spadła w ciągu 10 lat o połowę. Do końca września Urząd Stanu Cywilnego odnotował około 1000 ślubów cywilnych i konkordatowych, a w 2016 roku było ich nawet 3000 rocznie.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sporo słońca i sporo chmur, możliwe również przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu. Termometry pokażą 12 stopni. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr i ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się większej dawki słońca oraz tego, że raczej przestanie padać, a ponownie pokropić może w okolicach środy. Wtedy jednak temperatura podskoczy nam do około 15 stopni w dzień. Podobnie będzie wstępnie także w czwartek.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylomazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Radio Kiss FM.
4: All the hits.
1: To trenduje.

0: FM, voiced by AI. Kiss.
1: Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Śledczy z warszawskiej prokuratury zajmą się przesłuchaniem mężczyzny zatrzymanego w związku z sygnałem o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś zostanie przewieziony do stolicy. 5,8%. Na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. To wynik identyczny jak w sierpniu. Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznany. Otrzymała go dwójka amerykańskich naukowców, Robert E. Hall oraz Michael Woodford, za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście.
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Yeah.

0: promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Po reklamie. To jest radio.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Kiss. Na zegarach 14. Dziś kuratoria oświaty w całej Polsce spotykają się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację na wypadek ataku uzbrojonego napastnika. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7 zł i 6 groszy. Za diesla maksymalnie zapłacimy 8 zł i 2 grosze. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. Złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Na kort wyjdzie również Maja Chwalińska.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: No siemano kochani słuchacze, jest poniedziałek, może nie jest najbardziej słoneczny i najbardziej ciepły, ale my sprawimy, że temperatura od razu się podkręci.
4: Oj tak, bo mamy naprawdę przygotowane sporo ciekawostek, będzie się u nas na programie serio dużo działo.
3: Do tego przygotowaliśmy najlepsze dropy, najlepsze bangery, no i tutaj pogadamy sobie troszkę o trendach, no i nieważne skąd nas słuchacie, naprawdę polecimy na pełnej.
4: Mamy dzisiaj poniedziałek, ale tym się nie przejmujemy, bo my lecimy na pełnej!

0: Kendrick Lamar, So Good w Radiu Kiss FM. No i ja zawsze mam So Good, jak słyszę takie dobre bęgery. No nie oszukujmy się, Kendrick Lamar zawsze dowozi. A ja mam teraz ważne do ciebie pytanie. Czy koncerty z zakazem używania to jest hot or not?
1: Hot, mega hot, fajnie.
0: Okej, no dobra, no bo ostatnio zrobiło się głośno o tym, że o to chodzi, by zrobił koncert bez telefonów. No tak. I efekt był taki, że ludzie się świetnie bawili, cały stadion się trząsł, a on sam jest w tym.
1: Zgadza się, gronie, tak. Bo Phoebe Bridgers również zakazała używania telefonów na swoich koncertach. No ale jakoś chcielibyśmy to wspomnienie jednak z tego koncertu zachować, więc co zaczęli robić ludzie? Zaczęli rysować swoje wspomnienia z tych koncertów właśnie. I oczywiście kreatywność ludzka nie zna granic. To nie tylko wierne odwzorowania sceny czy tłumu, ale też własne interpretacje. Były kolorowe wspomnienia, co się w głowie urodziło. No ja to kocham, jestem kupiony.
0: No jeżeli nasze dziewczyny od sociali słuchają, no to my chętnie damy wam pięknie, zapozujemy do jakiejś następnej storki, którą po prostu namalujecie. No i wydaje mi się, że świetnie zapozujemy do tego też numeru. Zróbmy głośniej.

Barry, White Widow, serio, w Radiu Kiss FM, a teraz o czymś, co tak na serio to nie istnieje, bo jest tung tung drama, tung tung sahur, czyli brain rotowa postać wygenerowana przez AI.

0: no to tego ludzika stworzył nastolatek z Indonezji. I okay. Tung Tung Sahura użyto jako postaci w popularnej grze, więc sprawa trafiła do amerykańskiego sądu, bo gra jest amerykańska. No a amerykańskie prawo ma chronić twórczość człowieka, ale nie obrazki wygenerowane w AI.
1: No dobra, czyli w zasadzie ten chłopak i firma go reprezentująca teraz się zorientowała, że nie mają praw autorskich do Tung Tung Sahura.
0: Tak, dokładnie.
1: No nie dziwne, że używają sztucznej inteligencji, skoro z własną, no nie radzą sobie zbyt dobrze.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz bijemy do was z info o lasce, no, która umie się ustawić. Zostańcie z nami.
2: Radio Kiss FM.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli Frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
20: Kraków, ruszamy dalej.
21: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11, 15.
27: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Teraz ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio.
3: Słuchacie Radio Kiss FM i czas teraz na ploteczki. Czas czy ty na to jesteś na to gotowy, Nikodę?
4: Tak, lecisz.
3: Jest Queen, więc tak, Bianca Heiser, nasza ulubienica, jest naprawdę zajęta, bo w dniu ślubu, uwaga, miała 300 obserwujących, a dzisiaj ma już ponad 70 tysięcy. What the hell?
4: No do tego jeszcze widziałem na Insta, że wleciały pierwsze płatne współprace. No i cóż, diabeł pracuje ciężko, ale Heiser jeszcze ciężej.
3: No my też ciężko pracujemy, no bo wiesz, trzeba znaleźć dobre bangery, trzeba je wrzucić do playlisty, no i trzeba zrobić głośniej.

0: Kiss FM. No ten numer jest świetny, widziałam milion TikToków do tego numeru. Jest on genialny, ludzie, podbija ten numer sociale.
1: Ale genialne są też właśnie nasze sociale. Mm-hmm. Ja teraz sobie tutaj właśnie na nich siedzę. No i to tutaj bardzo świeża rzecz padła, bo mamy Kiss or Stop z Julią Wasilewską, naszą śpiewającą prowadzącą.
0: Okay.
1: Wcześniej wpadły rapowe wybory z Kamilem Szufladowiczem, który prowadzi nasz Kiss Rap. Także u nas na socialach zawsze naprawdę mega dużo się dzieje.
0: Dobra, no to ja już tam wchodzę, bo mnie kilka rzeczy ominęło. I've been fighting.

0: Have the Wedding w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery są tylko u nas. A wiesz, co jest jeszcze najlepsze?
1: No leć już.
0: Ploteczki, więc zaczynamy. Elon Musk twierdzi, że dzięki sztucznej inteligencji za niecałe 20 lat praca będzie opcjonalna, jak takie hobby.
1: Okej, super. Ciekawe, czy jedzenie będzie też opcjonalne, albo mieszkania. Fajnie byłoby, jakby były dla wszystkich. No ale cóż, może będą opcjonalne.
2: Radio Kiss FM.
1: Norwek, Polak, dwa bratanki? No, Erling Haaland chyba uważa inaczej, ale o tym już niedługo.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
29: Netto przedstawia.
0: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
1: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
0: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
1: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
0: To może zapraszamy?
1: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Po reklamie. Same hity.
19: Kiss FM.
4: Radio Kiss FM.
19: Drops and bangers.

0: O co chodzi, Lolek? Nienawidzę Warszawy w Radiu Kiss FM. Wjechało na pełnej, a teraz na pełnej info w zasadzie prosto z Norwegii, bo Erling Haaland sądzi się z polskim elektrykiem, który wziął jego nazwisko i zastrzegł nazwę Haaland w Unii Europejskiej przed nim, a teraz oboje panowie spierają się o to, kto może jej używać.
1: No, sprawa trafiła do Trybunału w Luksemburgu. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Może pojawi się, wiesz, jakieś nowe powiedzonko. Elektryka prawo nie tyka.
0: A ciebie tyka, jak ktoś do ciebie mówi baby doll?
1: No, czasem. Zależy, kto mi powie.
0: No to wiesz, do Jamie.

0: I Jasiek Piwowarczyk, obłoki w radiu Kiss FM. Jasiek już u nas był, możecie sobie to obczaić na naszych socialach,
1: zgadza
0: więc wbijajcie.
1: Wbijajcie na nasze sociale, a my teraz już nie bujamy w obłokach, tylko wjeżdża update Radia Kiss FM. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Wybiła 15. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chodzi o 17-latka z Ozorkowa, który publikował w internecie komentarze o wyzwaniu polegającym na atakach nożem. Grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Blisko 150 milionów złotych. To łączna kwota kar nałożonych na 4 banki za niedozwolone klauzule umowne. UOKiK ukarał Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plusbank za klauzule pozwalające na podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, wynika z badania Personel Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Minęła 15, a ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. No, my zawsze jesteśmy na czas i zawsze na czas dowozimy.
0: My zawsze jesteśmy punktualnie, tak samo z ploteczkami. Znajdujemy dla was najświeższe ploteczki. Dodatkowo mamy najlepsze dropy i bangery, no cały pakiet.
1: Cały pakiet, więc teraz ten poniedziałek już zleci na pełnej szybciutko. The Mike Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. Let's go!

0: też teraz możecie poczuć się jak prawdziwa gwiazda i będziecie mogli siebie usłyszeć na naszej antenie Radio Kiss FM.
1: Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. No jesteśmy bardzo ciekawi, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek. Ja myślę, że na przykład należy, nie wiem, może pić dużo kawy.
0: No to ja piję dużo kawy, ale czasem tej energii wiadomo brakuje, ale może wy macie jakieś kreatywne sposoby, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek. Koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa i nagrajcie nam taką głosówkę, a jak ktoś nas tak na maksa zaskoczy, no to coś dostanie z naszego kisowego merchu.

0: poza tobą nic w Radiu Kiss FM. No i ja tak mówię, że poza tobą nie widzę nic, kiedy dostajemy głosóweczki od was. Ola z Wieliczki pisze, bo zapytaliśmy was, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek. No i Ola napisała nam, że należy wyjść szybciej z roboty. To daje najwięcej energii.
1: O, plus jeden. Zgadzam się totalnie. Siemano, Piotr, a powiedz, co ty robisz, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek?
2: Cześć, ja mam taki pomysł, żeby mieć więcej energii, to wyjść chociażby na 10 minut na świeże powietrze.
1: O, no i ten pomysł jest świetny, więc co ty na to, Nikodem, że my zaraz pójdziemy na powietrze na chwilę?
0: Dobra, deal, robimy, dobra. Chodź.
3: Radio Kiss FM.
0: Ale zanim wyjdziemy, to przypominamy wam, wbijajcie na radiokiss.fm przekierowanie na WhatsAppa i możecie wysłać nam wiadomości i głosóweczki, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek.
1: Radiokiss.fm, tam się

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: O.
4: Następny przystanek. I tak uwalisz to kolokwium.
3: O, ja zapomniałam.
5: Ej, easy, bez spiny, są drugie terminy.
6: Yeah.
5: Hejka, naklejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julia Wasilewska. I od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 w Radiu Kiss FM zmieniamy wasz vibe na vibe. Zacznij dzień od drops and bangers, bo to trenduje. PS, twój rektor też słucha Radia Kiss FM.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
10: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
9: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.

0: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
19: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
18: Ciężka?
19: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
18: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
19: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
18: Chyba kumacji.
20: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No i only najlepsze głosóweczki. Zapytaliśmy was, co robić, aby mieć jak najwięcej energii w poniedziałek i dostaliśmy tutaj bardzo ciekawe wiadomości.
1: Okej, na przykład Monika napisała kawa, kawa i jeszcze raz kawa. Monika, kocham cię i ja też jestem fanką kawy.
0: Zgadzam się, a Szymon mówi nam, że energię należy oszczędzać. Wszystkie maile po 16 są odczytywane następnego dnia i to chyba też jest jakiś protip.
1: Oj, to prawda. Zdecydowanie. Like

0: September City, Reverse Psychology w Radiu Kiss FM. Na pełnej ten numer wyciągnęliśmy prosto z sociali, a teraz info prosto z sociali, bo były chłopak Bianki Heizer przerywa milczenie. Według niego Bianka poznała Filipa Heizera w lutym tego roku w studiu podcastowym i twierdzi, że doskonale wiedziała, kim jest Heizer już wtedy i że on ma przyjść na nagranie.
1: No to ciekawie, no ale takie jest życie. Ex wyskoczy ci z lodówki, nawet po ślubie.
0: Radio Kiss FM. Polki osiągają sukcesy i to nie małe. Polska górą. Zaraz o tym wam wszystko opowiemy.

0: Άκου αύριο.
1: Ράδιο.
0: Agua w Radiu Kiss FM, ale teraz przenieśmy się do Polski. Marysia Jeleniewska z nagrodą. Wygrała nagrodę dla Bizneswoman w Mediolanie i napisała, że takie momenty dają jej więcej motywacji, żeby działać.
2: O, słodka! Mhm. No ja jej mega gratuluję. Naprawdę należało jej się.
3: Radio Kiss FM.
2: A dla tych, co lubią konkursy, a tym bardziej w nich wygrywać, musicie z nami zostać.
3: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
16: Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Yours na pełnej w Radiu Kiss FM. No a teraz my wbijamy z mega ważnym info dla was, dlatego że dzisiaj w Radiu Kiss FM będziemy mieli konkurs.
1: Oj, to prawda, lecisz ze szczegółami.
0: Lecę ze szczegółami, no to dzisiaj w Kiss Rapie od 22:00 Iga Dudziuk będzie rozdawała podwójne wejściówki na koncert Guziora w piątek 16 października w klubie Studio w Krakowie. Padnie tam pytanie na kreatywność, także koniecznie musicie być z nami w Kiss Rap po 22:00.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
1: Oj, to prawda, ten numer jest zdecydowanie too hot to skip.

0: Lil Nas X, World's Greatest w Radiu Kiss FM. No zgadzam się, słuchacie najlepszej na świecie stacji.
1: Let's go! I oprócz tego, że gramy najlepsze dropy i bangery, bo to już wiecie, no to mamy też najlepszy update Radia Kiss FM.
0: Ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego wydarzyło się w naszym mieście. Hit it, baby!
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: What's up? Co tam w Poznaniu?
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla tych, którzy lubią się pośmiać. Już jutro będziecie mogli wybrać się na nowy spektakl Mumio. To podróż do wyjątkowego czarno-białego świata, inspirowanego estetyką lat 60. i 70. Nie zabraknie absurdalnego humoru i ciekawych porównań. Będzie dużo śmiechu, muzyki i dużo Mumio. Start o 19 w Kolegium Da Vinci. Teraz kolejna muzyczna propozycja. Już w sobotę będziecie mogli wybrać się na Silent Disco, czyli taniec ze słuchawkami na uszach. Dostępne będą różne kanały, a na każdym z nich poleci inna muzyka. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Start o 23 przy Nowowiejskiego 8. Na koniec jeszcze będziecie mogli wybrać się na stand-up Sylwii Wiszowatej. Zaprezentuje ona swój najnowszy program. To ponoć mroczna komedia, która przeplata się z perypetiami jej życia codziennego. Dobra zabawa gwarantowana. Przewidziano również support. Początek w czwartek o godzinie 19 w Barok Club.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: Minęła 16. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Po 2,5 roku Sejmowa Komisja Śledcza zaprezentowała raport w sprawie Pegasusa. Efekt to zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Wosia. Pierwsze mandaty już się sypią. 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu grozi zapalenie jesiennych liści. Liście można wyrzucać do brązowego pojemnika. Można je wywozić też do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na zegarach chwila po 16 i zobaczcie, jak sobie pięknie już poradziliście w ten poniedziałek.
0: Zgadza się, miałam takie wrażenie, że ty już chciałeś coś tam powiedzieć, że po 17, ale nie wychodźmy jeszcze przed szereg. Na razie jest 16, nieważne skąd nas słuchacie, czy wracacie na chatę, czy jeszcze jesteście w pracy. Jesteśmy my i gramy najlepsze dropy i bangery.
1: A poza tym mamy też najlepsze ploteczki, także bądźcie koniecznie z nami. Daria Kulej
0: i Nikodem Formella na pełnej. Radio.

0: Sexy Magic w Radio Kiss FM, tylko my gramy takie bangery prosto z sociali. No a seks jest też mieć 20 parę lat, bo w wieku 20 paru lat opcje są 3. Wziąć udział w maratonie, zaręczyć się albo pojechać do Japonii.
1: Dobra, no to ja bym chciała jechać do Japonii.
0: No to mam złe wieści, bo od wiosny 2027 cudzoziemcy, czyli na przykład my, którzy będą ubiegać się o pobyt stały, będą musieli spełniać bardziej zaostrzone kryteria dotyczące na przykład dochodów, czy znajomości języka japońskiego, składek emerytalnych, a do tego wzrośnie opłata za złożenie wniosku o pobyt stały. Z 250 zł do prawie 5 koła. Kumasz?
1: O nie! Ej, dobra, no to ten udział chyba w maratonie zaczął brzmieć totalnie jak najbardziej kusząca opcja. I też kuszącą opcją są takie bangery. Wyobraź sobie do tego, biegniesz maraton i leci ci Żabson i Sopot w tle.
0: Wiesz, no to banger. Fajnie, ale ja wolę tego posłać w domu, na pewno nie.

0: Bad Times w Radiu Kiss FM. No, gramy tylko takie bangery i mamy dla was banger info o starej, nowej parze, bo Monika Kociołek i Pedro znów są razem.
1: Para po 4 latach związku rozstała się pod koniec marca i mimo rozstania mieli cały czas kontakt ze sobą, a w ostatnim wywiadzie Monika potwierdziła powrót do ukochanego.
0: Powiedziała, że starają się, żeby ta relacja była pozytywna i dodała, że Pedro jest takim jej człowiekiem, czyli że świetnie do siebie pasują. No, my widzimy tę chemię pomiędzy nimi.
1: Niech im się układa jak najlepiej, no trzymamy kciuki.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę o pewnym hejterze, który jest niemiły dla Bediego i nam się to bardzo nie podoba, ale o tym wam wszystko powiemy.
2: Radio Kiss FM.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Imagine, że słyszysz w radiu
3: siebie.
2: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Netto przedstawia.
26: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
27: Mam. W Netto super ceny, zjaw się.
26: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
27: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
26: To może zapraszamy?
27: Dobre!
28: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
29: Za mniej!
1: Teraz! teraz ostatnia reklama.
0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie. To jest radio.
3: Słuchacie Radia Kiss FM i czas teraz na ploteczkę. Profesor z Bydgoszczy zaatakował BDOS-a, a bardziej go w sumie skrytykował za to, że miasto Bydgoszcz chce uhonorować BDOS-a w bydgoskiej Alei Autografów.
4: No i ten profesor powiedział, że nie powinno się go nagradzać, bo wulgarne teksty facet pisze. Pan próbował się podpisać przy tym bardzo i zacytował fragment jako potwierdzenie swojej tezy, że BDI nie powinien nic dostać. Problem jest tylko taki, że ten fragment nie należy do BDOS-a.
3: No, próbował być mądry, a finalnie zaliczył ogromną wtopę. Rada dla was, nie korzystajcie z czata GPT i weryfikujcie informacje.
1: Radio Kiss FM.
5: Drops and Bangers.
3: Drops and Bangers. I właśnie wlatujemy w taki Drops and Bangers.
4: Asza.

0: Frequencies Paraiso w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas.
1: Zgadza się, czuję się jak w raju, jak w tym właśnie tytułowym Paraiso. Widzisz to?
0: Mm-hmm. A ja się będę jeszcze bardziej dzisiaj czuła w raju o godzinie 22, dlatego że już wtedy jest Kiss Rap u nas na antenie.
1: Wbija Kiss Rap, który poprowadzi Iga Dudziuk wyjątkowo sama, ale na pewno też mocno to zrobi. Będą mocne rozmowy, ciekawe opinie, tylko najgorętsze rapowe kawałki i będzie gość specjalny.
0: A ciul, zdradzimy kto będzie. Będzie Szwed SWD, także koniecznie musicie tam być.
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. Nara Smith powiedziała, że w zasadzie to nie może się doczekać, aż będzie miała już 30 lat.
1: Dlaczego?
0: No bo ona ma 25 lat, więc zostało jej jeszcze 5 lat do 30. No a powiedziała, że gdy wybije jej ta 30, to będzie oficjalnie dojrzałą dorosłą, a póki co to czuje się jak nastolatka.
1: A ona przypadkiem nie ma czwórki dzieci, męża i kariery?
0: My thoughts exactly. Kiss
2: FM. Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę ważne przypomnienie, także koniecznie z nami bądźcie.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
7: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
19: Mm-hmm.
20: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
19: O.
20: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie. We are the hit makers. Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yeah.

0: Tak bym chciał w Radiu Kiss FM, a ja tak bym chciał, żeby zawsze jacyś prowadzący mówili mi coś w tle, kiedy słucham Radia Kiss FM.
1: O, pięknie powiedziane. Możesz tak mieć na poranku zawsze, dlatego że Julia Wasilewska mówi bardzo dużo, ale mówi sensownie, pięknie i naprawdę musicie przeżyć ten poranek razem z nią, no bo w sumie no nie ma lepszego dnia.
0: Każdy poniedziałek od 7 Julia zaprasza was na Easy Morning, a my zapraszamy was na pełnej, bo wjeżdża Adela Nicole Kidman. Zrób głośniej.

0: Szaran, Michał Wiśniewski, nie pozwolę w Radiu Kiss FM i ja też wam nie pozwolę przeżyć tego poniedziałku bez ważnych informacji.
1: Bez naszego update'u, który zaraz wjeżdża, ale najpierw posłuchamy i ja wam też nie pozwolę tego ominąć, co dzieje ciekawego się w naszym mieście. Posłuchajcie.
2: What's up? Co tam w Poznaniu?
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek Kinoteatr Apollo zaprasza na spektakl Wstyd. To błyskotliwa komedia rozgrywająca się na tle weselnego zamieszania. Sprawi ona, że już od pierwszych minut otrzymacie dużą dawkę dobrej zabawy. Wraz z upływem czasu uprzednio taktowne rozmowy przerodzą się w otwarte konflikty, które ostatecznie prowadzą do wybuchu stłumionych uczuć. Start w piątek o 17.30. Z kolei Akademickie Centrum Kultury zaprasza na stand-up Bartosza Zalewskiego. Zaprezentuje on swój najnowszy program. Nie zabraknie oczywiście ciekawych obserwacji, absurdów dnia codziennego oraz prywatnych opinii. Początek również w piątek o 19.00. Na koniec jeszcze ponownie propozycja od Kinoteatru Apollo, a chodzi o spektakl Boeing Boeing. To komedia pełna miłosnych zawirowań z dużą dawką humoru. Jak jednemu mężczyźnie udaje się utrzymać związek z trzema kobietami w tajemnicy? Będziecie mogli to sprawdzić w sobotę o godzinie 15.30.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Na zegarach godzina 17. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po atakach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Mimo że sytuacja się stabilizuje, to patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Numery wycofanych partii na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski, mówiła szefowa Sejmowej Komisji Śledczej, która zaprezentowała dziś swój raport liczący 700 stron. Iga Świątek rozpoczyna decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. W środę nad ranem w Wuhan zagra z Magdaleną Fręch.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Minęła 17:00, przy mikrofonie Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: I wjeżdżam z przysłowiem na dziś. Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. Nie jestem pewien co do tego. Na pewno ostro będzie u nas, na pewno będziemy lecieć na pełnej, bo gramy najświeższe dropy i najmocniejsze bangery.
0: Na pewno będzie super, ale błagam, już nigdy nie czytaj tych przysłów na dziś. W ogóle nie wiem co to jest, ale wy spokojnie, bo wy wszystko będziecie wiedzieli co jest trendy na bieżąco, więc koniecznie z nami bądźcie i róbcie teraz głośniej.

0: do I feel w Radiu Kiss FM, słuchajcie Radio Kiss FM. No i jak tam finanse, Daria? Hajs się zgadza?
1: No czekam na wypłatę, bo jeszcze nie dotarła, ale mam nadzieję, że przyjdzie szybko.
0: No to tego ci życzę, ale jeżeli kiedyś byłoby gorzej, to pani Funky Jiangye przychodzi z pomysłem na biznes. Chinka okay. zainstalowała sobie urządzenie, taki fotel, który bardziej przypomina dla mnie karuzelę albo maszynę do ćwiczenia funkcjonowania w warunkach przeciążenia. No i słuchaj, odpaliła streama i za każdym razem jak widz płaci 30 zł, fotel obraca się to w lewo, to w prawo, do góry nogami, w bok, no szaleństwo.
1: A jak się ta pani jeszcze raz nazywała?
0: Funky Jiangye.
1: Jak?
0: Funky Jiangye, ładnie mówię przecież.
1: POV, kładziesz się do łóżka po nocnej imprezie. No a tak serio, to najgłupszy pomysł, jaki dziś słyszałam, naprawdę.

0: Polakowie też jest bardzo dużo szczęścia, a to dlatego, że już mają nowego prezydenta Łukasza Gibałę. W drugiej turze wyborów w Krakowie zgarnął prawie 2 razy więcej głosów niż kandydatka Koalicji Obywatelskiej.
1: No, po 24 latach z Krakowem nie rządzi PO, pani Gibała do 4 razy sztuka. Rudy się w końcu dostał.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz o miejscu, w którym zawsze dużo się dzieje.
2: Radio Kiss FM.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

0: autopromocja. Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy.

0: Pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4900.

0: Story na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
2: Po reklamie.
5: Radio
6: Kiss FM.
2: To jest radio
5: Kiss FM.
7: Słuchacie Radia Kiss FM i teraz mamy dla was ważne info. Otóż musicie koniecznie wbić na naszego Instagrama, dlatego że tam jest świetny konkurs.
8: Można wygrać album z Kolima z jego autografem. Wygrać płytę 96 z autografem z Kolima. Zadanie konkursowe jest w opisie, także koniecznie wbijajcie na naszego Instagrama kissfm.pl.
7: No naprawdę warto nas śledzić.

0: Happiness is so sad w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas, ale o tym już chyba każdy wie. Ale nie wiem, czy każdy słyszał o tej dramce.
1: Myślę, że większość ludzi o niej słyszała, ale w ramach przypomnienia, no tutaj powiemy o pewnym twiście, bo dzisiaj trochę kminimy o polityce, więc lecimy o tym dalej na pełnej. Michał Kołodziejczyk w sporych tarapatach, o czym pewnie większość z was właśnie słyszała, jest oskarżony o przemoc i nakłanianie do pewnych nielegalnych substancji. No ale teraz zrobi się mocno, bo w sprawie będzie go reprezentował nie kto inny jak Krzysztof Rutkowski.
0: No, w tym kraju memy piszą się same. Sztuczna inteligencja nigdy nie wpadłaby na to połączenie. Tak mi się wydaje.
1: Na pewno nie, ale my na szczęście wpadamy na to, jakie dobre bangery wam puszczać, więc lecimy dalej. Midnight Sun.

0: Wasted na antenie Radio Kiss FM wjechało na pełnej, a na pełnej też wjeżdża taki protip ode mnie, dlatego że ostatnio sobie uświadomiłem, że kurczę, przecież nie mam radia na chacie, no a potem wpadłem na genialny pomysł, żeby słuchać Radio Kiss FM, ściągam naszą apkę.
1: Dokładnie, możecie wbić tak naprawdę z każdego telefonu, z każdego urządzenia i pobrać też aplikację, dzięki czemu będziecie mieli nas cały czas pod ręką, no i wydaje mi się, że ten deal naprawdę jest opłacalny.
0: To jest najlepszy deal.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę przeniesiemy się do Turcji, ale więcej już za chwilę.
2: Radio Kiss FM.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: Talk to
2: Riot.
3: Final Fantasy.
2: Się porobiło?
3: Jezu Chryste, Kubi!
2: Stacja Widmo.
3: Jeśli te tytuły coś ci mówią, to mamy dla ciebie dobre miejsce.
2: To Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
3: W każdy poniedziałek od 22 do północy.
2: Od 23 gramy bez cenzury.
3: I gadamy z raperami.
0: Kiss Rap w Radiu
4: Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
9: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
8: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
16: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
21: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
22: A w dodatku można go podać również na noc.
21: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
20: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Ginza w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgery tylko u nas. No ten numer trenduje chyba na wszystkich socialach, a teraz trenduje to info, bo znana fryzjerka jest w problemach, dlatego że kobieta zrobiła sobie zęby w Turcji, no i faktycznie wyglądała bardzo ładnie, ale wszystko się wczoraj zepsuło, kiedy leciała do Mediolanu.
1: Otóż, w samolocie wypadły jej zęby. No podobno takie sytuacje mogą się wydarzyć, ale nie jest to taka typowa codzienność. No i wydała na te zęby bardzo dużo hajsu, a finalnie wyglądała jak typowy Zbychu pod sklepem.

0: w Radiu Kiss FM i Nikodem, jaki jest ten numer?
1: Ten numer jest bardzo fajny i ja bym powiedział, że jest turbo świeży, bo ma taki vibe, a wyszedł nam w kwietniu.
0: Oj, to prawda, odrobiłeś lekcję, bardzo się cieszę. No a teraz ja też odrobiłam lekcję, bo już teraz wlatuje update Radia Kiss FM. Zobaczcie, co się ciekawego dzieje w Polsce i na świecie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Minęła 18. Będzie nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych z udziałem tych największych. Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawicieli Telegrama. Zwołał je na piątek minister cyfryzacji w sprawie bezpieczeństwa w sieci. To po serii ataków w szkołach i gróźb publikowanych w internecie. Przed warszawskim sądem ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Rosji podpalać markety wielkopowierzchniowe. Chodzi o podpalenie sklepów Obi w Warszawie oraz IKEA w Wilnie, a także podpalenie i spalenie centrum handlowego Marywilska w Warszawie. Kilkaset supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w ich instalacje chłodnicze. Wiele z nich musi wyrzucić produkty chłodzone i mrożone. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7 zł i 6 groszy. Diesla 8 zł i 2 grosze.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na zegarach mamy chwilę po 18:00. Kochani, już prawie przetrwaliście cały poniedziałek. Jestem z was dumna.
1: Ty byś chciała, żeby był piątek, co?
0: Ja bym bardzo już chciała, ale poniedziałki też są okej. Okay. Jak już ktoś jest w domu, to jest super. Jeżeli ktoś jest w pracy, no to my trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
1: Te poniedziałki z nami są mega okej. Okay. One są świetne po prostu, bo lecimy z najlepszymi dropami, najmocniejszymi bangerami, więc co, wlatujemy na pełnej.

0: świetny, no a teraz nie będzie tak przyjemnie, no bo każdy kraj mierzy się ze swoimi problemami w szkołach, ale Dania zdecydowała, że poleci z nową ustawą naprawdę na pełne.
1: Tak, wbili z projektem ustawy, który pozwoli nauczycielom na interwencję fizyczną, czyli na przykład będzie taki nauczyciel mógł ucznia chwycić za habety i wyprowadzić z klasy, jeżeli ten będzie zakłócał lekcje. No i znając skandynawskie podejście do wychowania, no rodzicom się to nie spodoba.
0: A duńscy prawnicy pewnie już zacierają rączki.

0: dimineața w Radiu Kiss FM, a teraz info na pełnej. Martha Stewart, legenda telewizji kulinarnej Ameryki, ma no nietypowego przyjaciela, bo jest nim Snoop Dogg. I mimo różnicy wieku, no i profesji, przyjaciele czasem wyskoczą na jakąś szamę. No i słuchaj, Martha ostatnio zapytana o to, kto na takich wyjściach płaci, powiedziała, że nikt, bo i tak nie dostają nigdy rachunku.
1: O nie, ej, no to mega im się opłaca w sumie wychodzić na wspólne jedzonko. No ale Snoop Dogg z pewnością je za dwoje, if you know what I mean. Radio Kiss FM. A już za chwilę powiemy wam o konkursie, którego totalnie nie możecie przegapić.
2: To jest Radio

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior.

0: Aflofarm.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Gimme, gimme, gimme! Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce! Szukajcie!
9: Gimme, gimme, gimme! Gimme!
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Teraz ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze konkursy na najlepszych socialach.
3: Dokładnie, możecie już teraz zgarnąć płytę z Kolima. Zasady są mega proste, musicie nas obserwować na Instagramie i w komentarzu musicie napisać, do której piosenki z Kolima lubisz bawić się najbardziej. Jest to płyta z Kolima, oczywiście z jego autografem i najbardziej kreatywna wiadomość wygra tę płytę, także widzicie, warto nas obserwować i warto koniecznie wziąć udział w tym konkursie.

0: wszystko dzięki takim numerom, ale teraz nie o Sarze, tylko o Frizie, dlatego że w ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, no że Friz ma bifa z Wujkiem Łukim, a to dlatego, że w ostatnim wywiadzie Łukasz powiedział, że Friz skupia się coraz bardziej na swoich projektach.
1: Ale luz, bo influencerzy pokazali się razem przy otwieraniu kart. Friz napisał, kiedy internet mówi, że macie spinę, a wy otwieracie sobie boosterki.
0: No i łatwo, widzicie, że nie trzeba wrzucać codziennie wspólnych fotek, aby się przyjaźnić. Normalizujmy wspólne spędzanie czasu bez robienia fotek. Ale przynajmniej spotykajcie się z ziomalami przy dobrych bęgerach.
1: I słuchajcie, właśnie takich bęgerów, jakie my puszczamy, All the Things She Said w radiu.

0: 2115 Cyrk. No ten numer jest świetny, kocham ten duet i jest świetny po prostu.
1: Jest najlepszy.
0: Nic więcej nie można dodać. Ale za to można dodać, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, bo sąd uznał, że wydawanie publicznych pieniędzy przez rząd na reklamy takie ocieplające wizerunek Donalda Trumpa, no to jednak przesada.
1: Na łącznie Biały Dom wydał na te reklamy 20 milionów dolarów, ale bardzo bronił się, że to nie są reklamy, tylko ogłoszenia publiczne.
0: No w sumie to ogłaszali publicznie, że Trump jest super i w ogóle mega fajny, no ale powinni zrobić też dodatkowe ogłoszenie, że gorzej być już nie może.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilkę ważna przypominajka. Jeżeli nie macie planów na wieczór, no to nie ma za co. Zaraz wam damy znać, co robicie.

0: autopromocja.
1: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Start now. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
2: Tell me what you want.
1: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Poznaniu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mamo, źle się czuję.
20: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
23: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: Pieskie życie ma smak!
23: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: Temper City Reverse Psychology w Radiu Kiss FM.
1: Pięknie to powiedziałaś, a my teraz bijemy z ważnym update'em. Dzisiaj o 22:00 musicie koniecznie być z nami na Kiss Rapie, bo nie dość, że będziemy tam rozdawać konkursowe bilety, które na pewno chcecie zgarnąć.
0: Na Guzioro.
1: Na Guzioro, dokładnie tak. To gościem Iggy Dudziuk będzie Szwed SWD, także nie może was zabraknąć. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Maluma, Shakira, Agua w Radiu Kiss FM. No, na ten poniedziałkowy wieczór zrobiło się tak ciepło, od razu latynosko, czujesz to?
1: I ja mam nadzieję tylko, że słońce jutro wyjdzie, ale jak nie wyjdzie, to też jest okej, bo będziemy my punktualnie od godziny 14 i gwarantuję wam, że przyniesiemy wam dużo słońca, no i w ogóle będzie z nami fajnie.
0: Jedziemy na pełnej. Do zobaczenia, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej, siemano!

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, w której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
15: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
2: Talk to.
3: Riot.
4: Final Fantasy.
3: Się porobiło.
4: Jezu Chryste, Kubi!
3: Stacja Widmo.
4: Jeśli te tytuły coś ci mówią, to mamy dla ciebie dobre miejsce.
3: To Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
4: W każdy poniedziałek od 22 do północy.
3: Od 23 gramy bez cenzury.
4: I gadamy z raperami.
1: Kiss Rap w Radiu
5: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
16: Radio.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
15: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
16: Nie.
15: Zmienić numer rachunku?
16: Też nie.
15: A termin płatności?
16: Jest ten sam.
15: Czyli właściwie co mamy zrobić?
16: Kawę.
17: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mamo, źle się czuję.
20: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Po reklamie.

0: Z tej strony siemanko. Dzisiaj jestem, słuchajcie, sama, bo mój wspaniały przyjaciel Kamil Szufladowicz poleciał na różne wojaże, czy jak to mówią starsi ludzie. Mam nadzieję, że przyniesie mi różne suweniry. Natomiast słuchajcie, dzisiaj do zgarnięcia mam dla was wlotki w tej godzinie na Guziora, więc słuchajcie uważnie audycji Kiss Rap w radiu Kiss FM. I po godzinie 23 wbija OG Szwed i pogadamy sobie o produkowaniu muzy, o życiu, o rapie, ale zaczynamy tę audycję tak jak, słuchajcie, zawsze, czyli od naszego bencha, od naszego stałego punktu programu piosenki do. Tym razem będzie Pilates, czyli będzie tak trochę girly style i serio mam na myśli Pilates, a nie seks. Ja wiem, że z moich ust to brzmi dziwnie i jak jakaś przykrywka, ale naprawdę skupimy się na Pilatesie. Na start Jack Harlow, bo to jest numer z takim lekkim, tanecznym vibe'em, który w sumie nie narzuca zbyt intensywnego tempa i moim osobistym zdaniem jest idealny do Pilatesu. Kiedy chcecie się skupić na ruchu, ale jednocześnie mieć w tle coś przyjemnego i coś rytmicznego. Także na start Jack Harlow, Doja Cat, Just Us, let's go.
1: Kiss Rap w radiu Kiss FM.
2: I wish it was just us in this, but they can't trust us in this, 'cause I'm trying in this time. Let's keep it on a hush hush in this.

To jest dobry numer. Ja nie mam pytań, słuchajcie. Nawet Pilates przy nim tak nie boli. Co ciekawe, Doctuve to jeden z tych numerów, które nie trafiły na oryginalny album Call Me If You Get Lost. Miał tam trafić, finalnie to się nie stało, ale artysta na szczęście postanowił dać im drugie życie na rozszerzonej wersji płyty. Ja z kolei, tak jak co tydzień, zbieram od was głosówki. Tym razem mam pytanie, jaki jest najlepszy kawałek do Pilatesu według was? Zachęcam do wbijania na WhatsAppa Radia Kiss FM. Tam czekam na głosówki od was, tekstówki też będą super. A WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie radiokiss.fm. Tam jest odnośnik do WhatsAppa. Powtórzę pytanie, najlepsze kawałki do Pilatesu właśnie z pokroju rapu, z pokroju R&B. Natomiast teraz kawałek, który policzyłam ostatnio, przesłuchałam już jakieś 69 razy. Nicole Kidman, Adela, zaufajcie mi, dziewczyny i chłopaki, w sumie też. Nic tak nie podbija pewności siebie, tak jak ten numer w tle. No to gramy. No i wyobraźcie sobie, że teraz ćwiczycie. Pilates w sensie, nie coś innego. Adela, Nicole Kidman, tak wam gramy teraz. Drops and Bangles w Radio Kiss FM w audycji Kiss Rap.

0: Drake, Don't Oliver, Soul Eclipse, tak sobie gramy w radiu Kiss FM, to Drops and Bangers. I słuchajcie, ten utwór bazuje i tak naprawdę powstał na kanwie o tego znanego klasyka, posłuchajcie. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Drake sobie zapożycza wstęp do tego właśnie numeru i dzięki temu powstał tak dobry kawałek, który moim zdaniem idealnie wpasowuje się w ten pilatesowy klimat. Panowie zamienili ten kantrowy klimat na takie mroczne, nocne R&B z takim trapowym brzmieniem. Jest to świeżynka, bardzo dobra po treningu. Sprawdzamy wasze top numery do pilatesu i mamy wiadomość, słuchajcie, od Pauliny z Berlina. Pozwólcie, że ją przeczytam. Właśnie wróciłam z treningu z elementami pilatesu. Dosłownie 20 minut temu u mnie był koszt bycia boss BDS-a i nowy numer BDS-a z Bambi. W końcu trening to jest koszt bycia boss, aby mieć super sylwetkę. Pozdrawiam. Paula, I feel you girl, naprawdę to jest świetna, świetna, świetna propozycja. Ja czekam na takich propozycji więcej. Idealne numery do pilatesu, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie przez WhatsAppa, czekam na wasze głosówki albo tekstówki. Jak wam wygodnie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie radiokiss.fm. Sandres od ASAPa. To wam zagram już teraz, już za moment. I ten kawałek po prostu musiał się znaleźć w tym zestawieniu, bo ten miękki groove niesamowicie się wpasowuje w ten klimat. Jaram się i muszę przyznać, że zawsze jak leci ten kawałek gdzieś tam w tle, to nagle ptaszki ćwierkają, w ogóle motylki latają, wychodzi słońce i tak teraz się poczujmy. ASAP Rocky, Sundress w radiu Kiss FM. O tak. Nawet słuchajcie, tutaj montażysta, kamerzysta macha głową. Weź krzyknij, że machasz głową.
1: Macham głową.
0: Macha głową. Daj się głośniej.

Gora Hill, słuchacie audycji Kiss Rap i wyobraźcie sobie, że do tego kawałka robicie na przykład jakąś pozycję gołębia w pilatesie. Petarda po prostu. A tak swoją drogą, to myślę, że najfajniejszą rzeczą w tych wszystkich rapowych R&B kawałkach jest to, że ci artyści inspirują się różnymi starymi kawałkami i tak się składa, że Agora Hills, Doja Cat, to jest samplowany numer od grupy Troop, All I Do Is Think Of You, i mam przygotowany tutaj huczek, na pewno usłyszycie to podobieństwo.

samplowane. Jej, dokładnie tak. A tak poza tym to jest po prostu mega zmysłowy, melodyjny numer z hipnotyzującym refrenem i pasuje do pilatesu, ponieważ łączy ten chill z pewnością siebie i to jest ta muzyka, przy której można skupić się zarówno na ruchu i poczuć się dobrze we własnym ciele, a ja sprawdzam dlatego, jakie są najlepsze kawałki do pilatesu. Czekam do godziny 24 na wszelkie głosówki od was. A propos głosówek, ja wam za chwilę, już za moment zdradzę, co zrobić, aby przytulić wlotki na guziorek, który zagra dla nas 16 października, czyli w ten piątek w Krakowie. Love Galore to jest numer, który był nominowany do Grammy w 2018 roku. Zaraz wam go zagram. Był nominowany w kategorii Best Rap Song Collaboration i to jeden z tych utworów, który pomógł ugruntować pozycję SZA jako jednej z najważniejszych postaci współczesnego R&B. Dlatego bez zbędnego gadania teraz zagramy SZA, feat. Travis Scott, Love Galore. To już teraz w Radiu Kiss FM. A wlotki na guziora? To też już za moment. Teraz taki moment, słuchajcie, na relaks.

to raz w Radiu Kiss FM. Nie zawiodłam się na nim chyba nigdy. Naprawdę. Na wielu ludziach się zawiodłam, a na rezmantalizm nigdy. Nowe kino w Radiu Kiss FM. Drops and Bangers. Tak się u nas gra. Przypominam, że po godzinie 23 wbija jedyny w swoim rodzaju OG Szwed. A propos klasyki. Obiecałam wam coś. Obiecałam wam wlotki na Guziora w Krakowie już w ten piątek, więc jeżeli na przykład jesteście z Krakowa, to proszę wytężyć słuch. A jeżeli nie jesteście z Krakowa i macie ochotę zwiedzić Kraków, no to też to zróbcie. Pytanie jest bardzo proste. Z kim i dlaczego chcielibyście pójść na koncert Guziora? Dlaczego właśnie na Guziora i dlaczego właśnie z tą osobą, którą sobie wybraliście w swojej głowie? Nagrajcie mi głosówkę przez WhatsAppa Radia Kiss FM. Odnośnik znajdziecie na stronie radiokiss.fm. Dokładnie ten piękny głos to jest nasza queen social mediowa. Kogo chcielibyście zabrać na Guziora? Dlaczego właśnie tę osobę do oddania mam dwie podwójne wejściówki? Na Guziora właśnie w Radiu Kiss FM. Czekam na te głosówki na WhatsAppie. Tekstówka też będzie okej, ale słuchajcie, no głosówki są slay, pamiętajcie o tym. Guzior, w ten piątek, kto ma ochotę, let's go, Lil Baby, Dead Fresh. Taka nowość już teraz.

0: W radiu Kiss FM, Drops and Bangers, jak my gramy dobrze. Wiecie, co jest najlepsze, że po godzinie 23 gramy bez cenzury? A może macie ochotę w Krakowie się pobawić do guziora? Jeśli tak, to czekam na głosówki od was. Pytanie jest bardzo przyjemne, bardzo proste, mianowicie kogo byście wzięli na tego guziora i dlaczego właśnie tę osobę? Bo możecie wziąć chyba każdego. Psa, sąsiadkę, matkę, dziecko. Kogo tylko chcecie, tylko nagrajcie mi głosówkę, dlaczego to tego człowieka chcecie zabrać na guziora. Mam podwójne zaproszenie na guziora w klubie, znanym klubie krakowskim w ten piątek. Dokładnie tak, czekam na te głosówki na stronie radiokiss.fm i znowu to ona zrobiła, czyli social media queen, i powtarza, jak ta strona się nazywa, bo ja mam, słuchajcie, pamięć dobrą, ale krótką. Z kim i dlaczego chcielibyście pójść na guziora? Czekam na głosówki od was. WhatsApp Radia Kiss FM, strona radiokiss.fm. Ja muszę chyba zacząć jeść orzechy, słuchajcie. Czekam na głosówki. Przypominam, że po godzinie 23 przychodzi Szwed SWD, więc nie mogę się już naprawdę doczekać. I znowu dodałam zły dżingiel. Chciałabym go teraz usunąć, ale nie usunę, więc posłuchamy dżingla Kiss the Mic, bo tak się nazywa nasz podprogram, czyli jak artyści u nas grają, śpiewają, więc można powiedzieć, że to taki tease niezaplanowany.
1: Kiss Rap. Kiss the Mic. W Radiu Kiss FM.

0: to promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
3: Nie.
2: Zmienić numer rachunku?
3: Też nie.
2: A termin płatności?
3: Jest ten sam.
2: Czyli właściwie co mamy zrobić?
3: Kawę.
4: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
0: Teraz ostatnia reklama.
5: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
0: Po reklamie. To jest Kiss Rap. Yeah. W Radiu Kiss FM. Yo.

Nie wiem jak wy, ale ja się rozpływam. To Szczyl, Bruno Taxi, to jest całkowita nowość w Radiu Kiss FM. Coś czuję, że niedługo z panem Szczylem zrobimy coś super, ale czas pokaże. Natomiast za chwilę zagramy kogoś, kto jest bardzo bliski memu sercu. W zasadzie muszę przyznać, że tak naprawdę rap, R&B zaczęłam słuchać właśnie dlatego, że poznałam Maca Millera. Channel 13 to jest jego najnowszy numer. Pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe, że 8 lat po śmierci Maca Millera mamy nowość i to taką dobrą. Otóż Channel 13 nie powstało teraz. To jest po prostu wcześniej niepublikowane nagranie z archiwium Maca z sesji do albumu The Divine Feminine z 2016 roku. I ten numer właśnie powstał wtedy, ale oficjalnie ukazuje się dopiero teraz z okazji 10-lecia albumu. Rodzina i tak zwani spadkobiercy Maca postanowili wrócić do tamtego okresu i podzielić się ze słuchaczami materiałem, który do tej pory pozostawał poza oficjalnym wydaniem. Ja się bardzo cieszę, jest to mega taki refleksyjny numer. W sam raz na taką godzinę, zbliżamy się do 23. Przypominam, że moim gościem jest Szwed, ale nim mój gość, to ja w dalszym ciągu czekam na głosówki od was a propos Guziora. Jeżeli macie ochotę pójść na koncert Guziora w Krakowie już w ten piątek, to nagrywajcie mi głosówki, ponieważ ja mam takie podwójne zaproszenia specjalnie dla was. Wystarczy, że dowiem się od was, z kim i dlaczego chcecie się udać na Guziora właśnie. A już teraz Mac Miller, Channel 13. To jest dopiero dobry kawałek. Posłuchajmy.

niezmiennie moja topka artystów i to się, słuchajcie, nigdy nie zmieni. Channel 13 w Radiu Kiss FM, słuchacie audycji Kiss Rap. A już za moment numer, do którego mam słabość, Eminem i Nate Dogg, Shake That Ass For Me. Słuchajcie, ten numer jest ważny w ogóle z wielu względów. Po pierwsze, ten singiel zamknął mega ważny rozdział w karierze obu tych artystów, ponieważ był to ostatni wielki hit Eminema przed jego taką przerwą wydawniczą oraz ostatni duży sukces komercyjny oczywiście Nate'a Dogga, ponieważ potem miał udar, musiał odejść ze sceny i niestety przedwcześnie umarł. I co ciekawe, Nate Dogg, w przeciwieństwie do większości gościnnych występów, gdzie zazwyczaj śpiewał tylko refren, właśnie w Shake That rapował on również pełne zwrotki i ten numer idealnie się wpasowuje na taki poniedziałkowy, słuchajcie, imprezowy klimat. Eminem, Nate Dogg, Shake That, tak wam gramy teraz w Radiu Kiss FM, a już za moment OG producent, którego też jestem wielką fanką, czyli Szwed. Musicie słuchać uważnie i zostać koniecznie razem z nami. Wyobraźcie sobie, że teraz idziemy do klubu. Ja wiem, że jest poniedziałek, ale Warszawa nigdy nie śpi. Kraków zresztą też.

0: bez pokusowi.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Uwaga, content 18+.
2: Just trust me.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
3: Słuchajcie, to się dzieje. Radio Kiss FM, audycja Kiss Rap. Ja mam dzisiaj cudownego gościa, OG Szwed. Siemanko.
4: Siema, bardzo miło.
3: Słuchaj, skąd w ogóle twoja ksywa? Bo tak się ludzie zastanawiają na tym Instagramie. Opowiadaj.
4: Szwed. No, Szwed to moje po prostu nazwisko, a przy pierwszej płycie z Jaśkiem MBH, jedynej płycie, wymyślił mi po prostu skrót, bo to był ten czas, kiedy każdy miał te skróty, nie?
3: Tak, tak.
4: Więc wymyślił mi SWD, czyli skrócenie jakby mojego nazwiska i rozwinięcie to jest swobodnie wadam dźwiękiem.
3: To jest w ogóle mega genialne, bo jesteś producentem, więc wszystko się skleja.
4: Mamy,
3: słuchaj, takiego bencha, że prosimy gości o 3 randomowe fakty, ale ja nie chcę takie, wiesz, muzyczne czy z pracy, tylko totalnie randomowe, typu ulubiony serial, ulubiony kolor.
4: Okay. Mhm. I teraz mam mówić.
3: Tak, 3 fakty od ciebie.
4: Kurde. 3 fakty.
3: Na pewno coś masz takiego dziwnego. Jakieś może guilty pleasure właśnie serialowe.
4: Kurczę, lubię ambitne kino i na pewno, nie wiem, Zielona Mila, to jest jakby mój w ogóle
3: dobry wybór.
4: Top.
3: Mm-hmm.
4: Kurde, na pewno z muzyki, oprócz rapu, R&B, popu, słucham Paula Kalkbrennera i byłem chyba na 10 koncertach już.
3: Okej, okay.
4: Mega,
3: jesteś
4: fanem. Jestem fanem, tak.
3: Aha.
4: I kurczę, co tam jeszcze... Kolor lubię, na pewno biały.
3: Biały. W sumie dzisiaj jesteś cały na
4: tak
3: biało,
4: jest.
3: Wleciałeś do Radia Kiss FM i to jest w ogóle
4: dobrze się czuję
3: świetne.
4: W tym kolorze.
3: Tak?
4: Tak.
3: To jest mega fajne.
4: A, i białe skarpetki. Nigdy czarne skarpetki.
3: Okej, okay, a długie skiety czy krótkie? To jest takie
4: dodatkowe
3: pytanie.
4: Średnie, ale takich, kurde, na łydkę to tylko jak się w piłkę gra.
3: Słuchajcie, do rozmowy wracamy już za chwilę. Na początek Denzel Curry, uwielbiam tego gościa, Hot One. To tak wam gramy teraz w Radiu Kiss FM.

0: Kiss FM, tutaj sobie rozmawiamy, bo Szwed SWD jest moim dzisiejszym gościem w radiu Kiss Rap i ty masz historię z Denzelem Kerym, słuchamy.
1: Mam. Pamiętam, że nie wiem, 6-7 lat temu mój dobry kumpel DJ Mini, który bardzo często odpowiada za właśnie supportowanie artystów, przyprowadził go do studia.
0: Wow.
1: I no tam chcę posiedzieć, po prostu zbadać trochę polskiego rapu i jakby Kary poprosił mnie, no pójść beat, nie? I pierwszy beat z brzegu, no i on siedzi i mówi, stary, ten beat jest tak czarny, że nie wierzę, że to zrobił po prostu Polak, nie?
0: Wow, ja mam ciary, jak słucham tej historii, to jest niesamowite, to jest w ogóle wow, i ty normalnie sobie z nim gadałeś i to się wydarzyło i to jest w ogóle
1: i to jest nagrane, mam to, tylko mówię, na tamten moment nie miałem jakiegoś zaplecza wytwórni, ani menadżera, wsparcia, więc też miałem słabą wiedzę na ten temat, jak to się robi, no ale napisałem do jego publishera i gdzieś do pewnego momentu to doszło, że już prawie było okej, możemy to wydać, ale się odbiłem gdzieś tam od ściany. Ale mam gdzieś to na dysku, więc przy może drugiej płycie spróbuję to zrobić.
0: Mega na to czekamy. Powiedz mi, myślisz, że teraz byłoby łatwiej, bo mówisz, że kiedyś to tak było trochę bardziej skomplikowane, że gdyby teraz miała miejsce ta historia.
1: Na pewno, no w tych czasach jakby popatrzmy, wiesz, no na historię nawet Shadowa, nie? Który jest na płycie Kanye'ego Westa, jest to dla mnie jakby nie do pomyślenia w ogóle i nawet nie, że mu zazdroszę, tylko bardziej jaram się tym, że polscy producenci wychodzą naprawdę na rynek amerykański i nie tylko. Uważam, że mamy jednych z lepszych producentów, kurde, w Europie.
0: Ja się z tobą zgadzam. A propos producenckich rzeczy, czekamy na twoją producencką płytę. Jest. To jest w ogóle bardzo trudne słowo, nie? Producencka.
1: Producencka, tak.
0: Producencka. Kiedy w końcu ona wyjdzie? Bo ja już przebieram nóżkami.
1: Na pewno w tym roku, ale myślę, że w przeciągu 2 tygodni podam dokładną datę premiery i odsłonię tracklistę, która jest naprawdę duża, rozbudowana i bujna.
0: No dobra, a tak z twojej perspektywy, dlaczego płyty producenckie wychodzą tak rzadko?
1: Bo jest w tym kupę roboty.
0: Kupa roboty, mówisz?
1: Znaczy, ja znalazłem w tym plusy, że producent jednak sobie sam nagra, sam zaaranżuje.
0: Aha.
1: Musisz tylko zwabić artystów, nie? A jednak jak jest raper, który odpowiada za to i nie ma producenta wykonawczego, tylko on jest sam, to jednak on musi umówić studio, musi mieć realizatora, który to poskłada, musi pozbierać bity, ślady, wszystko, więc jakby uważam, że w sumie raperzy mają więcej pracy przy swoich płytach.
0: To prawda, do rozmowy wracamy już za moment, pogadamy o twojej, tak powiem po Gen Z, New Era. O New Era pogadamy za chwilę, ale najpierw Quavo z nowością w radiu Kiss FM, Drops and Bangers.

0: ale my dobrze gramy w tym Radiu Kiss FM. Za chwilę poleci twój kawałek, sweter znanej marki.
1: Dokładnie. Pozdro Macias.
0: No właśnie, a propos tego pana, czy to był według ciebie chyba dosyć odważny ruch, nie? Numer z Maciasem.
1: Nie. Na pewno nie wpadłem na to sam.
0: Okej.
1: Bo Onar, którego serdecznie pozdrawiam, jest moim takim trochę ghost menadżerem projektu i on mi podrzuca właśnie różnych raperów, których ja do końca nie znam, na przykład, no bo jakby znam White Widow, ale jakby nie śledziłem jakby solowych karier.
0: Jasne.
1: Mówię, to nie było zaplanowane przeze mnie, ale jakby wspólnie z Marcinem uznaliśmy, że to może być całkiem catchy po prostu.
0: No, mi osobiście się ten numer bardzo podoba. Chyba odbiór też był w sumie pozytywny.
1: Bardzo, bo...
0: No właśnie.
1: Wiesz, no jakby jestem na tej scenie, nie wiem, tam 15 lat. Macias ma dość młodych słuchaczy, tak, którzy jakby w ogóle mnie dopiero co poznali i no to uderzenie i to, że w ogóle ten numer wszedł na YouTube'a, nie wiem, do takiego ziomka, który się nazywa Muzyka TV. Ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje.
0: Tak!
1: Że słuchają, po prostu siedzi ziomek, kurde, na live'ie, słucha numeru i co 10 sekund przerywa i opowiada o tym, co widzi i o czym rapuje raper, nie?
0: To
1: i
0: prawda.
1: Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje,
0: to
1: nie?
0: To jest w ogóle mega popularny content.
1: Bardzo, bardzo. I jakby ciekawe, więc jakby też miałem, pamiętam, że bardzo duży skok followersów na Instagramie, że jakby i mega support od tych właśnie młodych ludzi, nie? Że jakby super, stary, to jest tak oryginalne w ogóle. Nie w Maciasa stylu, a jednak to siadło, coś tam i no jakby super. Jestem zadowolony bardzo z tego.
0: Powiedz, kto ci się najszybciej w ogóle dograł na płytę?
1: Najszybciej?
0: Najszybciej, no. Czy sobie wymyśliłeś, czy jakoś tam się dogadałeś?
1: No
0: i
1: bo
0: ta osoba,
1: sporo rzeczy nagraliśmy wspólnie, nie? Że
0: jasne.
1: Tam nie z Polskim, czy z
0: tak.
1: Maciasem pracowaliśmy w studiu, ale chyba tak, kurde, na strzała, kurczę, kto to mógł...
0: Trudne być? Pytanie, ja wiem, trudne się wylosowało.
1: Nie, no bo mam tych ludzi, wiesz, tyle, że muszę sobie... trzy brat.
0: Okej, okay. Jak szybko to było, że tak zapytam?
1: Kurde, niecałe, myślę, 10 godzin.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: I w 10 godzin można zrobić numer. Niesamowite.
1: Można. Tak, w sensie on nagrał zwrotkę. Nie powiem z kim.
0: Dobrze.
1: Bo troszkę się ten numer zmienił, ale jestem na etapie już finalizowania płyty i no, na pewno to będzie ciekawe.
0: Za chwilę się pobawimy. Mam nadzieję, że lubisz różne gry i zabawy. Przygotowałam. Okej. Okay. A teraz zagramy. Sweter znanej marki już teraz w Radiu Kiss FM. Dajcie głośniej koniecznie.

0: No udało wam się to, to jest bardzo dobry kawałek, muszę ci powiedzieć.
1: Mi też się buja głowa za każdym razem, bo to buja.
0: To buja bardzo. A propos bujania, przygotowałam zabawę. Czy ty lubisz się bawić?
1: Na pewno.
0: Okej, okay. To jest taka na pewno znana ci formułka. Musisz wybierać to czy to i będę ci dawać różne opcje i po prostu będziesz wybierał. Okej. Okay. Robić beat od zera czy samplować stare numery?
1: Samplować stare numery.
0: Okej. Okay. Pracować z raperem, który ma talent, ale jest trudny, czy z raperem, który jest super, ale ma mniejszy talent?
1: Ta pierwsza opcja.
0: Okej. Okay. Mhm. Klasyczny boom bap czy nowoczesny trap?
1: Nowoczesny trap, boom bapu już zrobiłem dużo.
0: Jasne. O, teraz jest dosyć ciekawe. Jeden hit, który robi miliony, czy cała płyta, którą doceniają, ale bardziej koneserzy?
1: Kiedyś koneserstwo, dzisiaj jednak robienie przebojów.
0: A robienie bitów w nocy czy w ciągu dnia?
1: No i tu jest właśnie też zmiana, bo całe życie robiłem w nocy, teraz zacząłem robić w dzień.
0: Ale jest, powiedz mi, inna energia, jak się robi
1: Zupełnie, bo kiedyś robiłem tego dużo w nocy, teraz robię mniej, ale 80% tych produkcji wychodzi na światło dzienne.
0: Mega fajnie. Usłyszeć swój beat u kogoś w aucie czy na koncercie dla tysięcy ludzi?
1: W aucie.
0: Jest klimacik, 100%. Nie? W aucie.
1: Gadaliśmy o tym przy Mam dwie prawe dłonie z Weną, że Wena wyszedł właśnie gdzieś tam na siłkę, wychodzi z siłki i przejeżdża w chóra i mówi, kurde, to jest ten moment. To jest największa gratyfikacja.
0: W ogóle moim zdaniem słuchanie numerów w aucie to jest w ogóle najlepsza rzecz na całym świecie.
1: Oczywiście.
0: Nagłośnienie i tak dalej. Dobra. Znaleźć sample, którego nikt nie zna, czy stworzyć melodię od zera?
1: Stworzyć melodię od zera.
0: I ostatnie, dopracować jeden numer przez miesiąc, czy zrobić 5 numerów w jeden dzień?
1: Nie lubię rzeźby.
0: Okej.
1: Okay. Numer jak gra, to gra, więc jesteśmy w stanie zrobić 5 w jeden dzień.
0: Mówisz?
1: No tak, zrobiliśmy z Rufusem przy płycie Indie Head, jak wyjeżdżaliśmy do Barcelony i pracowaliśmy w studiu.
0: A powiedz mi jeszcze tak a propos właśnie tworzenia numerów. Ile trwał twój taki ciąg pracy najdłużej, że faktycznie siedziałeś w studiu i nawalałeś te numery, że zapomniałeś, że nie wiem, trzeba jeść,
1: pić. Ale przy tej płycie czy ogólnie w karierze?
0: Dobra, najpierw przy tej płycie.
1: Przy tej płycie, kurczę, myślę, że no dobre 4 dni, no.
0: A ogólnie w karierze?
1: No, w karierze potrafiło się nie wychodzić, kurde, nawet 2 tygodnie.
0: Że 2 tygodnie siedziałeś i robiłeś muzę?
1: No, w sensie był prysznic i tak dalej, wiadomo. Dbanie o higienę, jak to mówił boski Roman.
0: Aha.
1: Ale tak, no potrafiłem te 2 tygodnie siedzieć nad rzeczami i po prostu to zrobić, nie? Bo oprócz mówię tego, że produkuję, realizuję nagrania, to jeszcze zajmuję się miksem, masteringiem.
0: To jest takie już czyszczenie detali, nie?
1: No to jest miksowanie do tego, żebyście wy mogli puścić to w radiu, żeby to bardzo dobrze brzmiało.
0: To teraz bardzo dobry miks. Wow, Naf i Young, tak, w Radiu Kiss FM. Do rozmowy wracamy za moment.

0: A to nowość. UFO w radiu Kiss FM. Tak sobie tutaj ze Szwedem rozmawiamy. Czy ty myślisz, że każdy jest w stanie nauczyć się rapować, jak ma, no, trochę słuchu muzycznego?
1: No tak, jak klasyk mówił, śpiewać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej.
0: A, nie każdy więc powinien.
1: A, no... No i jakby tutaj się zaczyna, czy warto to publikować, nie? Ja w życiu napisałem, nie, może 3 teksty z pomocą oczywiście ziomka, który pisze. Zarapowałem, ale usłyszałem kiedyś, że brzmię jak Fokus, tylko z Lubelszczyzny.
0: Ej, to jest komplement?
1: No właśnie nie wiem.
0: Nie wiem. Ale w ogóle ty jesteś właśnie przezdolnym człowiekiem i powiedz mi, skąd chęć na taką zmianę, bo jednak masz ugruntowaną pozycję i w ogóle i teraz robisz ciekawe mega projekty, takie nieoczywiste są te rzeczy.
1: Wiesz co, no, jest to na pewno głód. Głód rozwoju muzyki i tak jak mówię, no wychował mnie rap, ale wychował też wychowało R&B i
0: mega.
1: Ja jestem mega fanem, wiesz, nie wiem, Mary J. Blige, czy takiego producenta jak Michael Brian Cox czy Derek Chylde, który produkował rzeczy dla Beyoncé.

0: okay.
1: i tak dalej, TLC. Ja to wszystko znam, wszystko kocham, Cassie. No kurde, jakby ja mam taki patent w ogóle, że jak spada pierwszy śnieg, to odpalam właśnie stare R&B i jadę furą, nie? I
0: to szczerze, robię mega to kupuję. Za chwilę zagramy O Co Chodzi i numer Rozkołysz się, żeby było zabawnie. On zaprosił wielu gości, mega w ogóle ciekawych gości, a powiedz mi, kogo ty bardzo chciałeś gościnnie, ale na ten moment na przykład się nie udało. Czy jesteś w stanie to zdradzić nam? Czy
1: kurczę,
0: wszystko się udało
1: wiesz
0: może?
1: Co? No właśnie nie wszystko się udało, bo tak jak mówię, każdy jest w jakimś miejscu,
0: tak.
1: w czasie i to już nie chodzi o to, czy ktoś chce, tylko, bo mówię, chęci są, tylko czasem się ciężko wstrzelić, nie?
0: To prawda.
1: I tak jak z PZ-em się znamy, kumplujemy, graliśmy koncerty razem jako płomień, no to z Pawłem jakby jesteśmy non-stop w touchu i rozmawiamy o tym. No przy tej płycie to się nie udało, ale,
0: okay.
1: ale jesteśmy dogadani, mamy już temat, gadamy o tym i myślę,
0: fajne.
1: Że na drugą powinno to się udać. Podobnie mam z Luisem, którego też znam zanim w ogóle zaczął robić rzeczy z Avim. Miał taką dobrą ekipę La Studio Clica. Polecam sprawdzić Rise'a Mixtape, bo to jest po prostu, uważam, na tamte czasy album, który wyprzedził w ogóle wszystko.
0: No dobra, to teraz zagramy O Co Chodzi, a już za moment będzie Dwutakt.
1: O, bardzo mi miło.
0: O co chodzi, Rozkołysz się, to już teraz.

I być może to blessing, a może to fart. To nie odpowiedzi co mam. Złożę dłoń, jak proszę, daj znak. Jeszcze raz się kołysza, trochę inaczej dziś.

0: Reklama. Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
1: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
3: Nie.
2: Zmienić numer rachunku?
3: Też nie.
2: A termin płatności?
3: Jest ten sam.
2: Czyli właściwie co mamy zrobić?
3: Kawę.
4: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
0: Teraz ostatnia reklama.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Po reklamie.

0: słuchać już.
1: Co to za incepcja? Szwed tutaj w studiu Radia Kiss FM, Szwed tutaj. Co tu się dzieje w ogóle?
2: Wszędzie Szwed.
1: I bardzo dobrze, jak ci się pracowało z Xavierem?
2: Kurczę, jak z takim młodszym kumplem.
1: No właśnie, chciałam się o to zapytać.
2: Nie, że jak my się poznaliśmy, bo nas Michu tam gdzieś połączył, bo pracuje trochę u Micha w studiu. Ser Micha. Pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdro.
2: No jak kurde się, wiesz, tylko poznaliśmy, od razu wybrał pierwszy beat, od razu miał tekst, siedział, kurde, bo on jest bardzo zaangażowany taki, nie? Że on chce robić, jak robimy
1: super,
2: to rzeczywiście robimy, a jest bardzo pracowity, no bo prowadzi wspólnie ze swoją mamą i siostrą szkołę tańca, więc
1: tak
2: on
1: jest.
2: Tu tańczy, tu daje wywiady, tutaj kurde rapuje, więc jakby super, ma dobre wyczucie muzyczne, pewnie po rodzicach i fajny gust. No i mówię, się zziomkowaliśmy, nie tylko na stopie raper, producent, tylko życiowo gadamy ze sobą. Jutro ma premierę w ogóle utwór Amelki, Amla, i Xavier właśnie, więc z tego miejsca zapowiadam.
1: Mega fajnie.
2: Amelkę i Xaviera, był bardzo fajny utwór.
1: Super, że właśnie tak wspierasz. Bo ty w ogóle, tak, ty jesteś takim wspierającym człowiekiem, ja już
2: tak
1: to widzę.
2: Tak, słyszałem, tak.
1: Już to widzę i tak czuję, że od ciebie bije taka w ogóle dobra energia.
2: A dziękuję, bardzo miło. Dbam o nią.
1: Super, tak sobie rozmawialiśmy w kuluarach, że tak powiem, o AI. Ja powiem to wprost, jestem totalnym w ogóle jakimś przeciwnikiem muzyki AI. No po prostu mnie drażni to na maksa. Ty gdzieś tam mówiłeś, że to jest taki asystent, nie?
2: No jakby narzędzia to narzędzia.
1: Tak.
2: Tak jak mówię, no w muzyce to się pojawiło jakby teraz, jest strona, na której można sobie wygenerować utwór, jest kupa tych stron już. No ale filmowcy, fotografowie, projektanci graficzni jakby już tych asystentów mają wbudowanych i promptują i to jest po prostu narzędzie, które przyspiesza, ale tak jak mówię, no tak jak wygenerowanie, nie wiem, plakatu, jakby no dla mnie jest faux pas po prostu. No.
1: Zgadzam się. Bo
2: jak
1: są
2: mam
1: takie...
2: sobie kupić, sorry, jeszcze przerwę, plakat, kurde, wygenerowany przez AI, to nie, to wolę pójść do ziomka Szymana i po prostu kupić od plakacisty coś, co ma historię, coś, co jest głębsze, a nie tylko grafiką, która jest wygenerowana sztucznie. Nie?
1: Pełna zgoda, bo są takie głosy, że to AI w ogóle przejmie, że będzie robić tylko muzę, przejmie
2: świat. Może kiedyś przejmie.
1: No co ty, ja moim zdaniem to nie będzie w ogóle artystyczne, nie będzie tego ludzkiego pierwiastka w tej muzie.
2: No
1: to
2: dlatego wydaje mi się też, że no te maszynki do produkowania muzyki przez sztuczną inteligencję będzie po prostu muzyką generyczną do przymierzalni w sklepie, kurde, w galerii handlowej, nie?
1: Może być,
2: nie,
1: może
2: a
1: być.
2: Nie, a na pewno, chociaż kurde, ciekawe, czy będzie festiwal piosenki
1: nie,
2: AI, nie?
1: Błagam.
2: Na Stadionie Narodowym.
1: Roztańczone, nie, to jakoś inaczej będzie.
2: AI-owy narodowy.
1: AI-owy narodowy, let's go. To bierzemy 5% za to, chociaż,
2: tak jest,
1: bo nazwy wymyśliłeś.
2: Dokładnie. My to wymyśliliśmy i jest to uwiecznione.
1: Słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o męskości, bo zagramy Chłopcy Don't Cry.
2: All right.
1: Ale najpierw kawałek Sing For Me, to na szczęście nie stworzyła sztuczna inteligencja.

0: Scene for me w Radiu Kiss FM. Moim dzisiejszym gościem jest Szwed SWD. Wierzę, że nasza rozmowa powoli dobiega końca w ogóle?
1: Szkoda.
0: No, już za 15:24 to jest dla mnie ogromny komplement. Za moment tak właśnie na deser zagramy Chłopcy Don't Cry.
1: Yeah.
0: Dobra, chłopy. Nim zadam...
1: Chłopy Don't Cry.
0: Chłopy, tak. Nim zagram ten numer i zadam bardziej takie filozoficzne pytanie, to troszeczkę opowiedz w ogóle o tym kawałku, bo to jest, no, ciekawa sprawa.
1: Beat powstał w Tajlandii dobre 2 lata temu.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu w dżungli.
0: Aha.
1: Bo byliśmy w Khao Sok, w takim miejscu, oni chyba tam kręcili w ogóle Awatara, więc to jest park krajobrazowy, park narodowy, przepiękne miejsce, w ogóle jeden sklep na 100 kilometrów i w ogóle odcinka.
0: Fajnie.
1: Byliśmy tam chwilę, tam stworzyłem właśnie ten beat, później poznałem się z Polskim, podobnie jak z Maciasem, że podrzucił mi go właśnie Onar. Z Polskim się bardzo zgraliśmy i na co dzień też utrzymujemy mniejszy, większy kontakt, ale się bardzo polubiliśmy. I my ten beat na jego prośbę w ogóle przewróciliśmy do góry nogami.
0: Okej, okay, co to znaczy?
1: No bo on był bardziej w klimacie właśnie takiego Kanye'ego Westa, trochę w tą stronę. A w sumie tak siedliśmy i Polski powiedział, a może byśmy to tak bardziej London Style zrobili.
0: London Style, okej.
1: Więc jakby stąd ten UK Garage, który tam wybrzmiewa. Ale to, z czego w tym utworze jestem dumny, że w zwrotkach nie ma perkusji, nie? I to jest jeden z trzech, czterech numerów na płycie, gdzie tej perkusji w ogóle nie ma, bo jest tej perkusji mocnej i zazwyczaj jestem znany i jest to moim takim konikiem. A tutaj jednak postawiłem na to, żeby tego nie było i dograł się Kec, z którym też ostatnio wypuściliśmy jego nowy singiel z jego jakby twórczości. No a później dograł się Paluch, który zadzwonił i powiedział, że jara się, bo chłopaki naprawdę postawili wysoko poprzeczkę i że...
0: Zgadza się.
1: Mówi, kurde, czekał na numer, w którym naprawdę musieli się postarać i że trochę musiał popracować nad tym, nie? I uważam, że ten numer jest po prostu bardzo, bardzo dobry i go bardzo lubię.
0: A to jest jakiś taki twój faworyt aktualnie, jeśli chodzi o twoje numery?
1: Jeden z takich faworytów, przy którym zawsze miałem ciary, odsłuchując sobie prewki. Choć rzadko to robię, bo nie lubię przesłuchać numeru, zanim on wyjdzie.
0: Tak?
1: Tak, ja nagrywam, posłucham go z 2 razy, później on leży.
0: Dlaczego tak?
1: Bo nie chcę zmęczyć materiału.
0: W sumie rozumiem to, bo jakbyś tak napętli.
1: Uważam, że jeśli zbyt dużo rzeźbisz utwór, zbyt długo nad nim siedzisz, to później jak on wychodzi taki przesiedziany, to ludzie podświadomie to czują i słyszą.
0: To prawda. W ogóle też chciałabym poruszyć temat tego, że bardzo rzadko się rozmawia o mężczyznach, mam na myśli o ich zdrowiu psychicznym właśnie, o tym...
1: Poruszaliśmy ten numer przy premierze Onar Bary Płacz Bracie. Tak, ja w tych miejscach byłem w życiu, nie wiem, 2-3 razy. Mam przypadłość nerwicy lękowej ze stanami depresyjnymi. Stąd ten sport u mnie, bieganie i nawet siłownia, której jakby mówiłem poza anteną, że niekoniecznie lubiłem w ogóle ten klimat. Niemniej jednak stąd te numery i te tematyki trochę na płycie, bo tu było miejsce na to, żeby o tym powiedzieć. Uważam, że trzeba o tym mówić, bo my jesteśmy nauczeni, żeby nie mówić. I tak jak w jednym z wywiadów poruszyłem, że bardzo mi zaimponował kiedyś BDS, który właśnie zaczął o tym mówić i podtrzymuję to, bo on był troszeczkę inspiracją do tego, żeby poruszyć temat właśnie zdrowia psychicznego mężczyzn, bo nie chcę jakby szufladkować wszystkiego, ale wielu facetów jakby nie mówi o problemach, nie? A mówię, to wspieranie typu musisz być silny, dasz radę.
0: Tak.
1: Jestem na to uczulony, że ktoś da radę, bo ja tam byłem i nie dawałem rady i nie wiedziałem, że można nie dać rady. Po prostu. I tego się nauczyłem na jednej z 3 terapii. Po prostu terapeuta mi to wytłumaczył, jak to działa, jaki jest mechanizm, że jak się nazywa te emocje też w ciele, żeby łatwiej było zrozumieć, gdzie jesteś, tak sam przed sobą, żeby wiedzieć po prostu, co się z tobą w danym momencie dzieje, kiedy jest po prostu ciężko, nie?
0: To jest dobrze powiedziane. Chłopcy, jeżeli nas słuchacie, to się w ogóle nie bójcie,
1: tak
0: i
1: jest.
0: Proście o pomoc.
1: Trzeba
0: to
1: mówić.
0: Jest, tak, to jest mega ważne. Wiesz, że nasza rozmowa dobiega końca, więc ja cię poproszę o to, żebyś Mutek zapowiedział swój kawałek w Radiu Kiss FM, tak na deser.
1: Dobrze.
0: Aha.
1: Siema, z tej strony Szwed SWD, a przed wami chłopy Don't Cry Polski, Kec oraz Paluch z mojego albumu producenckiego producera AF Szwed. Zamawiajcie preorder.
0: Okej. Okay. Wpadaj do nas częściej, dobra?
1: Ja bardzo chętnie. Mam nadzieję, że przy premierze albumu będziemy mogli spotkać się, pogadać i popuszczać na przykład bity, które nie weszły na album.
0: O, jestem za. Słuchajcie, słowo się rzekło. No to mega ci pięknie dziękujemy.
1: Ja
0: a
1: również.
0: Już teraz gramy. Boys don't cry, boys don't ask for help, they get by. Feelings get left on the inside, only love when we can provide. Bear man got a story like mine, but getting it done ain't the same as trying. Gliding ain't the same as flying, they say the best medicine is time. Zap should be with Yaki Estem, giving up was out of question. Yai yato moje błędy, will I ever learn my lesson? Nie ostatnie, a nie pierwsze, ain't a single tear I'm shedding.

Nigdy nie skończę na fame MMA. Na chacie miałem już fame MMA. Ćpanie i klanie płakała mama. Chuj, że mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba. Dumny w chuj, ale gdzie spadochron? Się modliłem kiedyś, Boże ochron. Teraz w dupie mam, kto po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku. Nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

0: Johnson.
1: Chłopy, don't cry, jaki to jest dobry kawałek, jaki on jest ważny. Porusza naprawdę mega istotne kwestie. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek, za tydzień, punktualnie o godzinie 22. Ja już was zapraszam w imieniu Julki na poranek Easy w Radiu Kiss FM. Bardzo rano to jest. Ja będę spać o tej porze, a już teraz zagram wam Cardi B, Don't Chart. To jest nowość z GTA 6. Ja jestem gamerką. Taka ciekawostka na mój temat. To jest bardzo dobry kawałek i sobie tutaj jeszcze w kuluarach porozmawialiśmy ze Szwedem właśnie, że ta gra to jest coś więcej. Tam to już nie jest zwykła gra, no nie, tam się już dużo dzieje, te kawałki wychodzą, my cały czas to dla was sprawdzamy i gramy te właśnie wszystkie kawałki. Cardi B, Don't Chart, tak wam gramy teraz w Radiu Kiss FM. Dzięki za dzisiaj, obserwujcie sociale i obserwujcie naszego YouTube'ka, ponieważ każda taka rozmowa trafia na tego YouTube'a, więc czekamy na suby, na lajki, na szerowanie. To jest YouTube Radia Kiss FM i Gadudziuk. Dzięki bardzo.

słodka zemsta. Studnia bez dna, zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak.

miejsce. Jestem znów MIF, za miastem czy moje miejsce. Rzucone na głęboką wodę, umiem pływać całe szczęście. Tych praskich osiedli znam tu każdy kąt i wejście. Od dawna wiem, że ona to nie to. I tak trzymałem ją przy sobie, bo nie lubię